0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej joga w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Foo Fighters i Best of You na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy już w tym momencie 2 minuty po godzinie 7:00, także rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota, no i zaczynamy z takimi hitami przed sekundą Foo Fighters, a już teraz The Smashing Pumpkins, także wstawajmy.

Highly Suspect i My Name is Human na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, dzisiaj mamy środę, dziewiąty? Nie, dzisiaj 8 lipca, widzicie, z samego rana człowiek nawet jeszcze nie myśli. 8 lipca, jutro mamy 9 lipca, no i właśnie jutro, jeżeli już teraz dzisiaj jedziecie do pracy, no to spokojnie, ale jutro musicie inną drogę obrać, bo jutro mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Także uwaga, uwaga, jutro trzeba wstać trochę wcześniej, żeby na pewno dojechać. Także niektóre rzeczy warto czasami zmieniać i daje nam to nowe perspektywy, ale niektórych chyba lepiej nie ruszać, dlatego my na naszej antenie pozostajemy przy najlepszych klasykach, tak jak już teraz słyszycie w tle AC/DC i Back in Black. Przypominam, dzisiaj mamy 8 lipca, nie 9, 9 dopiero jutro. Także dajcie głośniej Back in Black już teraz w waszych głośnikach, a my jedziemy dzisiaj do pracy normalnie, tak jak zawsze, klasycznie.

Have You Ever Seen The Rain na 98 i 2 FM. No, na zegarach mamy 17 minut po godzinie 7, także to pora na przegląd naszych miejscowych mediów. No i co tutaj dla Was znalazłam, kochani? Pierwszy artykuł, który tutaj dla Was mam, jest ze strony Dziennika Wschodniego i brzmi on tak: prawdziwy cyrk w centrum miasta. Przed nami karnawał sztuk mistrzów. Lublin po raz 17 zamieni się w stolicę cyrku już od 23 do 26 lipca. Stare miasto, place i miejskie przestrzenie wypełnią akrobaci, kuglarze, artyści uliczni. Także będzie tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. No i tak jak słyszeliście przed chwilą, od 23 do 26 lipca trzeba będzie patrzeć ciągle tak naprawdę w górę. Chociaż też patrzcie pod nogi, bo czasami bywa to złudne podczas karnawału sztuk mistrzów. Widziałam już kilka razy, jak osoby się przewracały, bo patrzyły, jak ludzie chodzą tam na linach na górze. No ale warto się wtedy na pewno wybrać w okolice Starego Miasta i zobaczyć, co w tym roku zostało dla nas przygotowane, bo jest to naprawdę wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju show. No a na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł: piesi będą bezpieczniejsi na przejściu, nowe rozwiązania na Alei Tysiąclecia i Andersa. No i tutaj możemy przeczytać, że piesi korzystający z przejścia na Alei Tysiąclecia w rejonie ulicy Działkowej oraz Alei Andersa na wysokości ulicy Kalinowszczyzna dostaną dodatkową ochronę i przy pasach pojawi się dodatkowe oświetlenie. Także, moi drodzy, wiele przejść w Lublinie ma podobno być w taki sposób, nazwijmy to, naprawiana. Mają być poprawiane warunki właśnie na drogach, żeby i pieszym było lepiej chodzić, żeby nam było bezpieczniej i żeby kierowcy widzieli lepiej, co się oczywiście dzieje. Tak jak mówiłam, ta informacja na stronie Kuriera Lubelskiego, jeżeli ktoś chciałby poczytać o tym więcej. No a skoro Kurier Lubelski w naszym przeglądzie mediów, no to Kurier również w naszych głośnikach. Krzysztof Zalewski, skoro przy Lublinie zostajemy.

0: Za chwilę będziemy mieli 28 minut po godzinie 7. Pora sprawdzić, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. No i jest całkiem pięknie, tak jak śpiewał przed chwilą Lech Janerka, ale bywało lepiej. Aleje Racowickie już lekko zakorkowane, tak samo Głęboka i Narutowicza. Pagi w stronę Głębokiej, tam również postoicie podobno chwilę dłużej. Patrząc dalej, Wojciechowska, Mełgiewska przy Gospodarczej, tutaj również tworzy nam się już powoli korek, no i Turystyczna w stronę Grafa. W okolicach Galerii Gala, tam również mamy korki przez remont, tak samo Unii Lubelskiej, Prusa, Obywatelska, no i tutaj jeszcze Jaczewskiego, zaznacza nam się na pomarańczowo. Co jeszcze wiecie na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie? Piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A co dzieje się za oknami? Moi drodzy, w tym momencie temperatura wynosi 14 stopni, a to odczuwalne to 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1003 hektopaskale, przez co biometr jest niekorzystny. Jakość powietrza za to jest dobra, a temperatura wzrośnie dzisiaj do 20 stopni około godziny 14 i 15.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

To był kawałek Surrender przed sekundą No Surrender od Matt City na 98.2 FM. No i moi drodzy, teraz przeczytam taki artykuł, że młodzi ludzie w moim wieku, czyli pokolenie Z tak zwane, aktualnie wybiera trochę inne miejsca, jeżeli chodzi o swoje wyjazdy, o swoje wycieczki. No bo zazwyczaj wyjazdy kojarzą nam się, nie wiem, że jedziemy gdzieś do Grecji, do Włoch. Zazwyczaj jest to jakaś okolica jednak Europy. No a teraz, moi drodzy, pokolenie Z, najczęstsze miejsce, o którym najczęściej marzą i chcieliby tam bardzo, bardzo polecieć, to uwaga, uwaga, Japonia. Tak, ogólnie, generalnie Azja, Korea, ale najbardziej Japonia. Wszyscy chcieliby odwiedzić to piękne, piękny kraj kwitnącej wiśni. No i pojechać oczywiście do Tokio. I każdy by pewnie pomyślał sobie, że chodzi tutaj generalnie o kulturę, o jedzenie, o muzykę na przykład. Ale z tego, co się dowiedziałam, to chodzi im też bardzo często o to, że szukają tam na przykład kadrów z bardzo znanych filmów. Są bardzo ciekawi, co się w ogóle dzieje w Japonii, jak się tam żyje. Jedzenie oczywiście to chyba w każdym miejscu, jeżeli podróżujecie, to próbujecie spróbować czegoś nowego, ale Japonia właśnie jest bardzo ciekawa pod tym względem. Także moi drodzy, pokolenie Z jest zainteresowane Japonią, także może posłuchajmy teraz, jak brzmi muzyka z Japonii. One OK Rock, jeden z najbardziej popularnych japońskich zespołów, z kawałkiem Make It Out Alive, już teraz w waszych głośnikach.

Zespół Group Love z kawałkiem Tongue Tied na 98 i 2 FM. Jest taki wakacyjny letniaczek, przyjemny kawałek w każdym razie. No i idealny właśnie do takiej podróży, na przykład nad morze, gdzie jedziecie sobie autem ze znajomymi, z całą rodzinką, z kimkolwiek tylko chcecie. No i jak się już jedzie na takie morze, to chciałby się zjeść rybkę, co? No właśnie, uważajcie moi kochani, bo była ostatnio kontrola i po tej kontroli w smażalniach ryb okazało się, że aż 12% w 12% przypadków dostajemy inną rybę niż zamawialiśmy, bo po prostu producenci nie są aż tacy dokładni, właściciele firm. I Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła tą kontrolę na 50 smażalniach i restauracjach. No i właśnie okazało się, że na przykład ryba rybie nierówna. Także uważajcie, bo dorsz to nie dorsz, jak na to wychodzi. Ale niektórzy powiedzieliby, że sum to król wód zawsze. Także uważajcie, jakie ryby zamawiacie, gdzie chodzicie. Chodźcie w zaufane miejsca, bo podpisane są one w różny sposób i nie zawsze jest to prawda. Także płacicie jak za kawał naprawdę dobrej jakościowo ryby, a dostajecie kompletnie coś innego. Także uważajcie na siebie, jedźcie w dobrych restauracjach. No i oczywiście miłych wakacji. Jeżeli jedziecie właśnie w tym momencie nad morze, no to wam zazdroszczę. Także już teraz kawałek, żeby jeszcze lepiej się jechało. Love is only a feeling od The Darkness.

Jeff Buckley z kawałkiem Chelsea Dagger na 98.2 FM. Mamy już 6 minut po godzinie 8. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, będę tutaj z wami do godziny 10, a razem z nami bardzo dobre kawałki już teraz Lipali i Ludzie. Także dajcie głośniej i na rozpoczęcie dnia posłuchajmy sobie trochę polskiej muzyki.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Europe i Rock the Night na 98 i 2 FM. Moi drodzy, my sobie jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że nad morzem fajnie sobie zjeść rybę, ale trzeba uważać. No ale czasami fajnie też na wakacjach zjeść sobie pizzę i wcale nie musimy jechać nigdzie daleko. Przed chwilą w sumie nawet Europe leciało do Europy, nie musimy dalej podróżować. Także moi drodzy, wystarczy pojechać do innego miasta w naszym kraju, bo ostatnio zrobiono znowu ranking najlepszych pizz w Europie. No i w Polsce dwie restauracje pojawiły się właśnie w tym rankingu 50 Top Pizza Europe, tak nazywa się ten ranking. I tam są najbardziej prestiżowe i najlepsze po prostu zestawienie restauracji w całej Europie, jeżeli chodzi o pizzę neapolitańską i ogólnie o pizzę. No i na przykład Zielona Górka z Pabianic zajęła 18 miejsce, a warszawska restauracja Ciao Tutti zajęła 33 miejsce w rankingu. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę naprawdę wysoka półka, jeżeli chodzi o pizzę. No bo jednak 50 restauracji z całej Europy, oczywiście nie wliczają się w to restauracje włoskie, no bo wtedy to było trochę nie fair, to tak jakby zrobić ranking restauracji z pierogami i polskie restauracje by tam były. No ale właśnie dwie z naszych restauracji się tutaj pojawiły, także widzicie, daleko wcale jechać nie trzeba, żeby zjeść dobrą pizzę. Wystarczy przejechać się kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów.

Third Eye Blind i kawałek Semi Charmed Life na 98.2 FM. Kolejna idealna wakacyjna piosenka, tak bym powiedziała. No i ja wiem, że w wakacje czasami się śpieszycie, żeby już być w tym miejscu docelowym. Trochę czasami człowiek da więcej gazu niż powinien. No a wszędzie stoją fotoradary, także uważajcie. I teraz uwaga, uwaga, informacja dla fanów motoryzacji. Sejm rozważa takie specjalne radary wyłapujące pojazdy, które mają zbyt głośne wydechy. Także uważajcie, już nie tylko prędkość będzie mierzona, ale też to, czy nie macie za głośnych wydechów. Co moim zdaniem jest dobrym pomysłem, bo czasami niektórzy już po prostu potrafią przesadzać, ale taka informacja padła. Także uważajcie i naprawiajcie tłumiki.

0: 31 minut prawie po godzinie 8. O, w tym momencie już mamy 31 minut po, także sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach, bo wszyscy jedziecie już w tym momencie do pracy. No i Aleje Racowickie są już w większości zakorkowane, tak samo Okopowa i 3 maja. Popatrzmy tutaj dalej. Głęboka, Wileńska i Narutowicza. Tutaj również postoicie sobie dłużej, tak samo okolice Ronda Bohaterów Monte Cassino. Wojciechowska, patrząc dalej jeszcze w okolicach Zana i Aleja Kraśnicka również jest zakorkowana, tak samo Jana Pawła II, tam jest coraz więcej aut. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Patrząc jeszcze na prognozę pogody, aktualnie mamy 15 stopni, temperatura odczuwalna to 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1004 hektopaskali, przez co biometr jest niekorzystny, jakość powietrza jest dobra. No i temperatura dzisiaj wzrośnie do 20 stopni, a teraz między 8 a 10 może miejscami kropić w Lublinie.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokalnie!

na zegarach 8.42, także porozmawiamy sobie o tym, co będzie się niedługo działo w naszym kraju, jeżeli chodzi o koncerty. No i uwaga, 16 lipca, czerwiec już jest za nami, Agnieszka, w czwartek Lenny Kravitz wystąpi w gdańskiej Ergo Arenie. Ostatnie bilety, z tego co widziałam, są jeszcze dostępne, także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak Lenny Kravitz daje sobie radę na scenie, pomimo swojego eleganckiego wieku, trzyma się cudownie. Także wszystkim polecam zobaczyć to na żywo, ma wiele hitów, także czwartek, 16 lipca w Gdańsku. Niecałe dwa dni później, bo w sobotę 18 lipca w Łodzi w Atlas Arenie wystąpi Marilyn Manson. On już jakiś czas temu w naszym kraju występował, ale powraca po raz kolejny po całkiem długiej przerwie. Także sobota 18 lipca, jeżeli ktoś ostatnio nie miał szansy zobaczyć go na żywo, to polecam wszystkim bardzo serdecznie. Łódź, Atlas Arena, Marilyn Manson właśnie wtedy tam wystąpi. No i w ten weekend będzie się działo naprawdę dużo, 18-19 lipca. Zagra też 18 lipca na scenie Stadionu Narodowego w Warszawie System of a Down. I również w niedzielę 19 lipca, także dwa dni z rzędu panowie zagrają na naszym Stadionie Narodowym. Z tego co widziałam, to Queens of the Stone Age i Acid Bath są supportami. Także zestawienie cudowne, jeżeli ktoś jest w stanie udać się na ten koncert, no to zazdroszczę i polecam wszystkim bardzo serdecznie. 18-19 lipca, Warszawa. No i my przejdźmy sobie jeszcze na chwilę do naszego miasta, co się u nas będzie działo. Z takich najciekawszych rzeczy, moim zdaniem, 23 sierpnia zespół Soen zagra u nas w Fabryce Kultury Zgrzyt. Także tutaj będzie całkiem mocny wjazd szwedzkiej grupy metalowej. Jeżeli ktoś chciałby ich zobaczyć, no to właśnie Fabryka Kultury Zgrzyt, 23 sierpnia. Radio Centrum.

0: Więcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

Lordofon na 98.2 FM. No i moi drodzy, doszły nas wieści, że zespół 30 Seconds to Mars zaczyna swoją nową trasę koncertową i pojawił się również w Polsce. Ich koncert w naszym kraju zaplanowany jest na 15 kwietnia w czwartek 2027 roku w Krakowie na scenie Tauron Areny właśnie w tym mieście. Także moi drodzy, trasa zatytułowana jest A Beautiful Lie versus This Is War. Także co, pozostaje nam chyba tylko czekać, no i posłuchać 30 Seconds to Mars, Kings and Queen już teraz.

Foo Fighters przed sekundą w naszych głośnikach. No tak to można rozpoczynać każdy dzień. 5 minut po godzinie 9 rozpoczynamy właśnie trzecią i ostatnią godzinę naszej porannej audycji. Głowa do góry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a u nas same hity. Już teraz w tle powoli zaczyna się Pearl Jam z kawałkiem Once. Także ja już może przestanę mówić i po prostu przygłośnię wam ten hicior.

Muse z ich nowym kawałkiem i albumem, który niedługo już wyjdzie, także będziemy mogli go posłuchać, a my, moi drodzy, mamy w tym momencie 19 minut po godzinie 9, także sprawdźmy sobie, co dzieje się w naszym świecie. Przegląd ogólnopolskich mediów. No i co tutaj dla was znalazłam? Pierwsza rzecz, o której sobie porozmawiamy, na stronie O2, Wirtualnej Polski, albo nie, najpierw sobie porozmawiamy o tym, bo nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj są wyniki matur, uwaga, uwaga. No i właśnie zostały przedstawione nam te CKE, podało wyniki egzaminów. No i jest moim zdaniem bardzo fajnie. Myślałam, że wyniki są niższe zazwyczaj, ale tegoroczny egzamin zdało 81,1% przystępujących. Średni wynik z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki też 59%, a z języka angielskiego aż 78%. Także, drodzy maturzyści, jeżeli zapomnieliście o tym, no to dzisiaj od 8.30 jesteście w stanie sprawdzić właśnie wyniki, między innymi za pośrednictwem swojego interfejsu użytkownika na stronie internetowej i też odebrać świadectwo dojrzałości ze szkoły. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to dzisiaj macie właśnie na to, uwaga, uwaga, okazję. Także biegnijcie do szkoły i odbierajcie jak najszybciej swoje świadectwa. No i podzielcie się oczywiście z nami, jeżeli chcecie, pod 515-515-982, jak wam poszło. No a teraz przechodzimy do tego artykułu, który wcześniej chciałam wam przeczytać. O2, mamy tutaj taki artykuł. Niesamowite odkrycie. Archeolodzy znaleźli pierścienie sprzed 2000 lat. Wydarzyło się to w ogóle w Tajlandii i zaczęło się od tego, że ludzie w takim polu, gdzie hodowali ryż, znaleźli kawałki jakichś starożytnych bębnów. No i potem rozpoczęto te wykopaliska archeologiczne. No i właśnie znaleziono 2 złote pierścienie. Szacuje się ten wiek na około 2000 lat i mają one w sobie napisy wysygnowane. Nie pamiętam, Boże, zapominam dzisiaj wyrazów, widzicie? W środku są po prostu napisy w tych pierścionkach. No i właśnie sprawdzają teraz, jaki to jest język, co tam było napisane i co się tam w ogóle wydarzyło. Także bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się na świecie, a wy pamiętajcie o tej maturze naprawdę, jeżeli teraz ją pisaliście. Podzielcie się pod 515-515-982, my już teraz wracamy do muzyki. Jest 9.22, ja naprawdę muszę się rozbudzić. Także ja lecę po kawę, mam nadzieję, że wy robicie to samo, a w międzyczasie Motley Crue z ich hiciorem Dr. Feelgood.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

Perfect i Chcemy być sobą. Mówiłam, że dzisiaj będą leciały właśnie takie klasyki. I ten kawałek w sumie idealnie pasuje do tematu, który chcę teraz z wami poruszyć, bo tak pewnie czują się wszystkie miejsca, które mają bez przerwy zmienianą nazwę w Google. No, to jest niestety coś, z czym Google próbuje walczyć od bardzo długiego czasu, ale niestety nie jest w stanie sobie z tym poradzić. No i potem różne miejsca są nazwane tak. To akurat przed chwilą sprawdzałam w internecie. Jest na przykład pałac i podpisane jest zachęta, myślnik do opuszczenia Polski. Albo jest podpis maszt z gaciami zamiast flagi. Są takie właśnie różne miejsca podpisane w inny sposób, w niewłaściwy i oczywiście nie w taki, jaki powinny, bardzo często też wulgarny. I nawet w Lublinie była taka sytuacja z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa i przez jakiś czas Wydział Politologii i Dziennikarstwa nazywały się Wydział Politologii i Buraczka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Także u nas jeszcze nie było tak źle. Wydział Politologii i Buraczka bardzo urocza, bardzo przyjazna nazwa, aczkolwiek niepoprawna, ale mogło być 1000 razy gorzej, zaufajcie. Także naprawdę nie trafiliśmy źle. Godziny otwarcia też wtedy zostały zmienione. Na jakie to już może nie będę mówić, bo każdy się może chyba domyślać, że zaczynały się od 4.20, a kończyły się o 21.37, jak to na studentów przystało. Pośmiać się z czegoś też musieli. Czy to zabawne? Wy możecie to ocenić, ale Wydział Politologii i Buraczka na zawsze w naszych sercach.

Dexter and the Moon Rocks z kawałkiem Bleach na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już 3 minuty do godziny 10, także to pora, żebym się z wami pożegnała. Bardzo wam dziękuję za te spędzone ze mną 3 godziny. Przed mikrofonem była Agnieszka i do usłyszenia o godzinie 19 w audycji Z Roku na Rok.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.
4: Stop.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Outer Bridge za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. A co przed nami? No po pierwsze, godzina 15, a co za tym idzie, zaczynamy wydarzenia.
1: Nowa ustawa wprowadzi alternatywę dla podatku Belki. O tym za chwilę. Powiemy także o kolejnych karetkach dla zespołów ratownictwa medycznego oraz o utrzymywaniu początku w mieszkaniu.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Sejm uchwalił ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla funduszy Polaków? Jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z planem, to nowo ustanowione przepisy wejdą w życie wraz z początkiem 2027 roku. Rozwiązanie ma wspomóc w szczególności małych inwestorów. Ustawa zakłada w ten sposób uniknięcie podatku Belki. Ten zależy od zysku, natomiast nowy podatek OKI zależeć będzie od wartości aktywów naliczonych po przekroczeniu określonych limitów. Na osobistym koncie inwestycyjnym będzie można gromadzić m.in. akcje, obligacje oraz jednostki funduszy. W przeciwieństwie do IKE czy IKZE pieniądze znajdujące się na OKI nie będą zamrożone do emerytury. Jest to równoznaczne z możliwością wypłaty środków niezależnie od wieku właściciela. Osoby, które nie utworzą osobistego konta inwestycyjnego, nie będą objęte daniną z tytułu posiadania oszczędności. Trzy nowe karetki trafiły do lubelskich ratowników medycznych. Inwestycja wyniosła prawie 2 miliony złotych. Dzisiaj przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur oficjalnie przekazano kluczyki do zakupionych ambulansów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Pojazdy zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki i będą stacjonować w podstacji Felin, w podstacji Śródmieście oraz w filii Kraśnik, punkcie wyjazdowym w Annopolu. O tym, jakie znaczenie mają zakupione ambulanse, mówi ratownik medyczny Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Grzegorz Tomaszek.
2: Na pewno ułatwią sprawne dotarcie do pacjenta w jak najszybszym czasie, bo na terenie miasta mamy czas dojazdu ustawowo określony do 10 minut, poza terenem miasta około 15.
1: Nowoczesne pojazdy mają charakterystyczny żółty kolor, który zwiększa ich widoczność na drodze. Karetki zawierają podstawowe wyposażenie medyczne, umożliwiające ratowanie życia, czyli m.in. nosze główne, defibrylator i urządzenie do kompresji klatki piersiowej.
3: Im więcej ambulansów, im więcej miejsc wyjazdowych, które zwiększyły się po modernizacji i po nowym usytuowaniu o 10, tym szybszy czas dojazdu do potrzebującego. Mam nadzieję, że te wysokie standardy, które panują w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Lublinie, są standardami, które można tylko uzupełniać o jakieś dodatkowe, innowacyjne możliwości, metody.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Inwestycja jest kolejnym krokiem w strategii unowocześniania floty Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Jak dodał Jarosław Stawiarski, w ciągu ostatnich 2 lat tabor zwiększył się z 20 do 32, pojawiło się 10 nowych i zmodernizowanych miejsc stacjonowania karetek oraz 8 nowych zespołów ratowniczych.

0: Pracujące zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę.
1: Mówi Sylwia Maj z biura prasowego grupy INCO. Nie należy jednak zapominać, iż dla 44% badanych home office nie ma wpływu na utrzymywanie porządku w domu. Co więcej, 26% respondentów przyznaje, że praca zdalna uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości.
2: A czy pogoda za oknami jest skrojona do porządków? Za chwilę wam powiem. Drodzy słuchacze, jest aktualnie słonecznie dosyć, trochę też pochmurno. 20 stopni Celsjusza na termometrach, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1006 hektopaskali. Na deszcz dziś się nam nie zapowiada, ale niestety biometr jest niekorzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
2: Na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 15, środa 8 lipca. Drodzy słuchacze, zaczynamy oczywiście najlepszy sposób na spędzenie popołudnia, czyli z Radiem Centrum i z audycją Godziny Szczytu. I owe Godziny Szczytu dziś poprowadzi Jakub Grys. Witam was jeszcze raz. No zaczynamy, można powiedzieć, w sposób iście histeryczny. Hysteria, czyli kawałek od zespołu Muse już teraz.

Royal Blood na 98.2 FM, kawałek Where Are You Now? No i gdzie są nasi maturzyści? Sprawdzajcie sobie już dziś wyniki, co tam dostaliście, jakie wyniki otrzymaliście, a ja zdradzę może informacje, które nam podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a mianowicie podała, że tegoroczny egzamin zdało 81% przystępujących. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego, poziom podstawowy oczywiście, to jest 59%, to samo matematyka, a z języka polskiego 78%. To jest sprawa drugorzędna, bo pierwszorzędna jest taka, jaki wynik uzyskał najstarszy maturzysta polski, czyli pan Józef Peruga. Tego nie wiemy jeszcze, ale spokojnie, o wszystkim będziemy jeszcze informować. You'll take my life.

22 minuty po godzinie 15, daleka droga do domu i na pewno daleka droga jest w stronę kosmosu. I o kosmosie sobie na chwilę pogadałem, bo mamy dla was ciekawostkę kosmiczną, która, no mam wrażenie, że zmieni definicję nuklearnego odstraszania, a mianowicie, jak powstrzymać dużą, groźną planetoidę zmierzającą w kierunku Ziemi. No, tak zwani chińscy naukowcy tym razem, nie amerykańscy, twierdzą, że najlepszym wyjściem będzie, uwaga, uwaga, broń jądrowa. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że owe zagrożenie zdążymy w porę dostrzec. Mała ciekawostka na godzinę 15, a teraz kawałek, który na pewno was nie odstraszy. Whiskey and Jerry, Metallica.

0: Legionerka za nami, Paragwaj, czyli kawałek o 4 literach wolnych od bata, czy jakoś tam to leciało. 28 minut do godziny 16, sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych, co takiego się u nas wyrabia. No sporo się wyrabia na pewno w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, tam już możecie szukać objazdu. Podobnie sytuacja ma się w Alejach Racławickich, w każdą stronę właściwie. Ulica Głęboka, tam jest naprawdę spory problem z przejazdem w stronę Somińskiego oraz Filaretów. Wolska i skrzyżowanie z Fabryczną, tam jest znowu problem z korkami i podobnie sytuacja ma się na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje. Przypominam, że wy możecie podsyłać swoje pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

zberknąć polskiej i dobrej muzyki rockowej na antenie Akademickiego Radia Centrum. Karion i Klub M za nami, a przed nami naprawdę dzieje się wiele rzeczy. Zaczynaliśmy pierwszą połowę w klimatach dosyć nieprzyjemnych, apokaliptycznych. Matura się pojawiła, pojawiły się planetoidy. No to powiemy sobie teraz trochę o rzeczach przyjemnych. No wakacje się zaczynają, oczywiście. No a co za tym idzie? Masa świetnych festiwalów. No w końcu Open Air zakończył się kilka dni temu. Przed nami Castle Party, które odbędzie się m.in. od 16 do 19 lipca na zamku w Bolkowie. Później Poland Rock Festival 30 lipca do 1 sierpnia. Przypuszczam, że wielu naszych słuchaczy tam się wybierze, więc przypominam wam o tym oczywiście, że nasze media społecznościowe stoją otworem, tak samo nasz numer 515-515-982, więc jeżeli gdzieś będziecie się wybierać, no to możecie się pochwalić tym, co wyrabialiście na owych festiwalach. A wracając właśnie do wspomnianego Open Air, no jest kilku artystów, jest kilku muzyków, którzy starzeją się jak wino i David Byrne to na pewno jedna z takich postaci. Myślę, że z tej okazji zagramy taki bardzo dobry, letni, wakacyjny kawałek od Talking Heads, czyli This Must Be The Place.

ONA z numerem znalazłam, a ja znalazłem info dotyczące zespołu Green Day. No i panowie są dosyć zarobieni, trzeba przyznać, bo na przykład Billy Joe Armstrong weźmie udział w koncercie z okazji 50-lecia wydania debiutu The Ramones, ale to jest pierwsza kwestia. A druga jest taka, że zespół oczywiście zapowiada swój film, komedię Nimrod zwie się, która ma opowiedzieć historię trzech nastoletnich przyjaciół, którzy tworzą garażowy zespół. My to znamy oczywiście, no ale warto dodać, że do tego projektu oczywiście zostanie dołączona ścieżka dźwiękowa, która ukaże się 31 lipca.

Ten numer dedykujemy wszystkim naszym słuchaczom. Jean-Jet and the Blackhearts, czyli I Love Rock and Roll, a my kochamy sprawdzać, co takiego się dziś wyrabia w kartce z kalendarza. Drodzy słuchacze, 8 lipca. Kto dziś obchodzi swoje imieniny? No dziś do grupy solenizantów należy Elżbieta, Adrian, Piotr oraz Jan. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. No i 8 lipca jest o tyle ciekawy, że dziś nie celebrujemy żadnego święta. Niesamowita sprawa. Mi czasu już powoli brakuje. Running Out of Time od Paramore już teraz, a my usłyszymy się ponownie po godzinie 16.

0: Drodzy słuchacze, szanowni państwo, robimy sobie krótką przerwę od muzyki. Godzina 16 już na naszych zegarach. Ruszamy z wydarzeniami.
1: Dziś przypada 46. rocznica lubelskiego Lipca. O tym za chwilę. Powiemy także o zderzeniu dwóch hulajnóg w Świdniku oraz o artystycznym cyklu spotkań.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Dziś przypada 46. rocznica lubelskiego Lipca 80. Protesty objęły ponad 150 zakładów pracy w całej Polsce. Pierwsze akcje rozpoczęły się 8 lipca 1980 roku w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL w Świdniku oraz fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie. Jedną z głównych przyczyn strajków była podwyżka cen mięsa w zakładowych bufetach. Powodów niezadowolenia było jednak więcej. Robotnicy zwracali uwagę na braki towarów w sklepach, trudne warunki pracy oraz problemy mieszkaniowe.
2: Trzeba tutaj zwrócić uwagę na coraz bardziej pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju i szczególnie dość duże zapóźnienia ekonomiczne, jeżeli chodzi o obszar Lubelszczyzny. Chociażby o pensje robotnicze, one były mniejsze niż w zdecydowanej większości województw w Polsce. Plasowało to województwo lubelskie na 30. miejscu spośród 49 województw.
1: Mówi dr Konrad Słowiński, ekspert Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szacuje się, że w całym kraju w protestach uczestniczyło około 100 tysięcy osób, a na zakończenie lubelskiego lipca 80 uznaje się 25 lipca. Władze podpisały porozumienia, zgadzając się na podwyżki płac i poprawę warunków pracy. Wydarzenia na Lubelszczyźnie poprzedziły sierpniowe strajki na Wybrzeżu, które doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność. Dwaj 14-latkowie nie zachowali bezpiecznej odległości i zderzyli się hulajnogami elektrycznymi. Jeden z nich wylądował w szpitalu. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 11.30 na ulicy Bronisława Czecha w Świdniku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w trakcie, gdy jeden z chłopców zaczął hamować przed skrętem w lewo, drugi z nich nie zdołał dostosować prędkości i uderzył w tył hulajnogi znajdującej się przed nim. Jeden z nastolatków w wyniku uderzenia wylądował na jezdni. Z obrażeniami ciała przetransportowano go do szpitala. Jak poinformowali funkcjonariusze, jego życiu i zdrowiu nie grozi niebezpieczeństwo. Drugi z chłopców wyszedł z kolizji bez szwanku i został przekazany pod opiekę rodziców. Badanie alkomatem wykazało, że nastolatkowie byli trzeźwi. Obaj podróżowali w kaskach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Trwa cykl spotkań Atrium Artes. Ideą inicjatywy jest stworzenie przestrzeni w duchu XVIII-wiecznych salonów artystycznych. Lipcowy program poświęcony jest poezji, antycznemu dramatowi i sztuce w jej nietypowym obliczu. Najbliższym wydarzeniem serii będą warsztaty rysunku karykaturalnego. Uczestnicy bliżej poznają daną formę artystyczną oraz stworzą autorskie prace w tym stylu. Spróbować swoich sił w tym kreatywnym wyzwaniu będzie można już w piątek, 10 lipca o godzinie 16 w Galerii Labirynt. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
0: Udział w naszej prognozie pogody jest również bezpłatny. Sprawdźmy, co takiego się wyrabia za naszymi oknami. No niewiele się zmieniło. Dalej jest pochmurno, 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1006 hektopaskali. Niestety, biometr dalej jest niekorzystny. No i stety, jakość powietrza dalej jest dobra.

Breaking Benjamin wjechało bez litości na antenę Akademickiego Radia Centrum z ich świeżym kawałkiem, czyli Something Wicked. Jakiś czas temu wspominałem, że dziś nie zapowiada się na deszcz. No, myliłem się. Chyba jednak coś tam spadnie, ale o deszczu nie będziemy teraz rozmawiać. Drodzy słuchacze, powiemy sobie o pomniejszych rzezimieszkach. Rzezimieszkach, którzy no, wznoszą się na szczyt kreatywności, bo tym razem pojawiła się nowa pułapka na kierowców, jak czytamy. Oszuści podszywają się, uwaga, pod strefy płatnego parkowania. Oczywiście nie mowa tutaj o takich fizycznych oczywiście strefach, tylko cały myk polega na tym, że owi przestępcy podszywają się pod te strefy i rozsyłają SMS-y z żądaniem uregulowania rzekomego długu. Oczywiście apelujemy, uważajcie na siebie, w ogóle nie odpowiadajcie na takie SMS-y, ale zostańcie z nami. To ten tans, już teraz, ostatni raz.

Zespół Mid City podpowiada nam, żebyśmy się nie poddawali. No Surrender na 98.2 FM, ale niestety chyba Morrissey nie usłyszał tego kawałka i się poddał. Poddał, jeżeli chodzi o zagranie koncertu w naszym kraju. Drodzy słuchacze, kto planował jutro pojechać do Warszawy na letnią scenę progresji i usłyszeć właśnie owego wspomnianego wcześniej artystę, który miał swoją drogą zagrać swój ostatni krążek Make Up Is a Lie, no to musi się rozczarować, bo nie pojawi się. Jako powód odwołania wydarzenia podano tak zwane względy produkcyjne. Co to oznacza? Chyba tego nikt nie wie oprócz samego Morrissey. No, to jest artysta, który ma naprawdę przepotężne jednak dziedzictwo artystyczne i sprawdzimy sobie właśnie to dziedzictwo. The Smiths już teraz.

0: pół do 17 na zegarach. Sprawdźmy sobie jeszcze raz przegląd informacji drogowych. Na ten moment widzę, że sytuacja w Alei Tysiąclecia nawet nie to, że się nie zmieniła, jest jeszcze gorzej. W ogóle omijajcie te okolice, jeżeli jesteście w stanie. Na ten moment mamy tutaj o drodze w stronę Ronda Dmowskiego. Ulica głęboko jest zakorkowana. Mowa o tutaj konkretnie o drodze w stronę Sowińskiego, Filaretów oraz w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką. Wolska i właściwie w każdą stronę jest zakorkowana. Następnie Diamentowa, Krochmalna, Jana Pawła II. Dalej, bez zmian, same korki w tamtych okolicach. Aleja Kraśnicka, droga w stronę Ronda Krwiodawców, a następnie z Ronda Krwiodawców w stronę Alei Rasławickich. Również napotkacie tam spore problemy z przejazdem. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać do nas swoje informacje drogowe pod numer 515 515 982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

22 minuty do godziny 17. No, zespół, album, kawałek nieśmiertelny, czyli Siekiera i Bez końca z Nowej Aleksandrii, oczywiście na antenie akademickiego Radia Centrum, co jest niezwykle intrygujące, ciekawe, jeżeli chodzi o Siekierę w czasach obecnych, jest to, iż ten zespół jest bardzo, ale to bardzo popularny i lubiany wśród młodzieży. No, wystarczy spojrzeć na to, co będzie się wyrabiać na tegorocznych festiwalach, przykładowo na Jarocinie. Zespół Seth Smiles zagra właściwie cały album właśnie Nową Aleksandrię Siekiery, a na Ofie natomiast odbędzie się koncert projektu Ludzie Wschodu. Grają Nową Aleksandrię, no chyba już nazwa wskazuje w ogóle o co chodzi. No niezwykle wspaniały album, prawdziwe dziedzictwo polskiej kultury rockowej, można powiedzieć. No i też za chwilę usłyszymy zespół, który można powiedzieć, że jest również ważny dla kultury rockowej przy Lachii. The Rolling Stones.

policja w Radiu Centrum z kawałkiem o wiadomości w butelce. The Police, Message in the Bottle, oczywiście na 98.2 FM, 13 minut do 17. To my powiemy sobie o wiadomości, może nie z butelki, ale dotyczącej Polskiej Stolicy Kultury 2026, bo autobus taki przyjedzie do Lublina, który będzie promował ową Polską Stolicę Kultury. Mowa tutaj oczywiście o Bielsku Białej. No i na placu Króla Władysława Łokietka mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w różnych warsztatach, wystawach, działaniach performatywnych, a konkretnie w niedzielę 12 lipca.

Zespół Pearl Jam chyba dedykował ten numer wszystkim kierowcom. Rear View Mirror, czyli na naszą piękną polszczyznę, lusterko wsteczne. I my powiemy sobie też o kwestii związanej z kierowcami, a mianowicie porobiło się po zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu Alei Unii Lubelskiej i ulicy Zamojskiej, no i się nabiły niezłe statystyki, trzeba przyznać, bo jak czytamy, okazuje się, że strażnicy miejscy w przeciągu jednego tygodnia wystawili tam blisko 100 mandatów, no i według tego podsumowania 13 tysięcy złotych to łączna kwota finansowanych kar właśnie nałożonych w przeciągu tego tygodnia. Statystyki, które zdecydowanie robią wrażenie. No i sprawdzimy sobie, czy dzisiejsze wydarzenia po godzinie 17 też zrobią na nas wrażenie.

0: To za chwilę sprawdzimy, czy będzie trochę wojen na naszej antenie. Wydarzenie na antenie Akademickiego Radia Centrum. Już teraz.
1: Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki egzaminu dorosłości. O tym za chwilę. Powiemy także o otwartych spotkaniach w sprawie planu ogólnego dla miasta.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Znamy wyniki tegorocznych matur. Podeszło do nich łącznie ponad 300 tysięcy zdających. Uczniowie zmierzyli się z częścią pisemną na poziomie podstawowym, obejmującą język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Aby je zdać, należało osiągnąć co najmniej 30%. Dodatkowo każda z osób musiała podejść do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tutaj nie występował próg zaliczenia. Najczęściej maturzyści wybierali język angielski na poziomie rozszerzonym. 78% uczniów liceów i 66% techników. Z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym zdający uzyskali średnio po 59%. Natomiast języka angielskiego 78%. W tym zestawieniu uczniowie lubelskich szkół znaleźli się nieco poniżej rankingu. Absolwenci z Lubelszczyzny uzyskali z języka polskiego na poziomie podstawowym średnio wynik ponad 54%, matematyki ponad 58%, a z języka angielskiego ponad 74%. W województwie lubelskim maturę zdało 78% uczniów. Każdy zdający może sprawdzić swoje wyniki online poprzez portal ziu.gov.pl oraz na stronie mapa.wyniki.edu.pl. Pełne wyniki matur uwzględniające 3 sesje egzaminacyjne zostaną udostępnione 11 września 2026 roku. Lublin zaprasza na kolejne otwarte spotkania informacyjne dotyczące planu ogólnego dla miasta. Uczestnicy poznają najważniejsze informacje związane z przygotowaniem dokumentu. Warto przypomnieć, że konsultacje społeczne zakończyły się 12 czerwca. Do projektu wpłynęło blisko 3,5 tysięcy uwag, które są obecnie szczegółowo analizowane. Dodatkowo do 6 lipca można było przesyłać pytania za pośrednictwem formularza internetowego.
2: Podczas otwartych spotkań miejscy planiści wyjaśniają założenia i znaczenie planu ogólnego oraz zasady jego tworzenia. Przedstawiają także odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania przekazane za pośrednictwem formularza internetowego, który był dostępny dla mieszkańców po zakończonych konsultacjach społecznych,
1: mówi Justyna Guść z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Odpowiedzi zostaną również opublikowane na stronie lublin.eu w zakładce Planowanie Przestrzenne. Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 15 lipca o godzinie 16 w Szkole Podstawowej nr 16, a kolejne tydzień później, 22 lipca o tej samej porze w Szkole Podstawowej nr 30. Uchwalenie Planu Ogólnego Miasta Lublin planowane jest do końca sierpnia podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie można skorzystać z porad ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia i Lubelskiego Sanepidu. Na klientów będą czekać materiały edukacyjne dotyczące zdrowia. Kolejne spotkanie pod hasłem Wademekum Bezpiecznych Wakacji odbędzie się w czwartek, 16 lipca. Podczas dwugodzinnego dyżuru będzie można od ręki wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUS zapewnia bezpłatne leczenie w placówkach publicznej służby zdrowia w krajach europejskich.
3: Będzie tutaj można przetestować też narko i alko-gogle. To specjalne okulary, które pozwalają bezpiecznie doświadczyć stanu symulacji po zażyciu substancji odurzających. W ten sposób na własne oczy możemy przekonać się, jak bardzo są zaburzone nasze zmysły i nasza koordynacja ruchowa w takiej sytuacji. W ramach profilaktyki zdrowego stylu życia chętni będą mogli też skorzystać z porad dietetyka. Wszystkie konsultacje są całkowicie bezpłatne.
1: Mówi Katarzyna Nieradka z oddziału ZUS w Lublinie. Eksperci będą udzielać informacji o internetowym koncie pacjenta i portalu diety NFZ. Będzie można skorzystać z ich wsparcia w sali obsługi klientów lubelskiego ZUS przy ulicy

0: Przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: No i wypada przywitać się oficjalnie po raz trzeci i ostatni w ramach naszej dzisiejszej audycji. To są godziny szczytu na 98.2 FM. Oczywiście 5 minut po godzinie 17 przed mikrofonem Jakub Gryz. No i jak zawsze, same świetne kawałki rockowe przed nami. Kings of Leon już teraz na naszej antenie.

0: dosyć męskie są te wiedźmy.
1: All them witches, hold up, say what? Na 98 w FM. I na chwilę zatrzymajmy się, a konkretniej drodzy kierowcy, mamy dla was ważną informację drogową, a mianowicie od dziś do jutra szykują się nam duże utrudnienia w przejeździe po Alei Warszawskiej. Z jakiego powodu? No, drogowcy będą układać tam nową warstwę asfaltu. W szczególności największe problemy z przejazdem odczujecie na odcinku na wysokości Muzeum Wsi Lubelskiej. Przypominam jeszcze raz o tym, że możecie sprawdzać, znaczy wysyłać do nas informacje drogowe pod numer 515 515 982, a my sprawdzimy sobie już pozostałe informacje.

Muniek szuka kolegi. Bóg, czyli zespół Tilaf na antenie akademickiego Radia Centrum. 23 minuty po godzinie 17, a powiemy sobie może nie o formacji Tilaf, tylko może o formacji, którą kochamy, czyli też Deep Purple. No i pojawi, niedługo wydają swój najnowszy krążek, już wydali właściwie. Mowa tutaj o Splat i pojawiły się oczywiście wywiady i w ramach tych wywiadów najważniejsze pytanie. Czy będzie to ostatnia płyta Deep Purple? No i Don Arias twierdzi w wywiadzie, że sam właściwie nie wie. Od 10 lat ten zespół nagrywa ich album z myślą, że to może być ich ostatni, ale no trzymamy jednak kciuki, że jeszcze nagrają tak powiedzmy na spokojnie z 2 albo 3.

0: niezły dzień na wesele. Tak śpiewał Billy Idol, chyba, w kawałku White Wedding, oczywiście na 982 FM. W 17:30 sprawdźmy sobie po raz ostatni przegląd informacji drogowych i niestety zaczynamy od złej informacji, a mianowicie mowa tutaj o wypadku na ulicy Jana Pawła II w stronę skrzyżowania z ulicą Granitową, więc już w tamtych okolicach szukajcie objazdu, jeżeli jesteście w stanie. W tamtych okolicach również warto wspomnieć o tym, że ulica Krochmalna trochę jest jeszcze zakorkowana, ale jest o wiele lepiej niż było w przeciągu ostatniej godziny. Nadbystrzycka w stronę Narutowicza, tam napotkacie problemy z przejazdem w Alejach Racławickich, klasycznie w stronę Ronda Krwiodawców oraz w stronę Krakowskiego Przedmieścia. No i co prawda sytuacja tam się uspokoiła, ale i tak dalej będziecie mieli problemy z przejazdem w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Możecie jeszcze podsyłać swoje pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

to jest kawałek Plash od Stone Temple Pilots na antenie Radia Centrum. Myślałem, że pozostała część audycji pójdzie właściwie tak na autopilocie, no bo zostało nam niewiele czasu, niecałe 23 minuty do godziny 18, a tu się okazuje, że zapomniałem. Zapomniałem, że mam jeszcze jeden as w rękawie na dzisiaj, mianowicie chciałbym powiedzieć, że życzymy wszystkiego najlepszego Kamilowi Tumulcowi, który dziś obchodzi swoje 40 urodziny. Kim jest Kamil Tumulec, zapytacie się? No już wam, drodzy słuchacze, mówię, no to jest postać legendarna, jeżeli chodzi o polski internet, bo jest to właściciel jednego z najbardziej unikalnych dowodów osobistych. No i w internecie ten dowód jest znany z tego, że na dokumencie znajduje się podpis zawierający okrąg wokół litery L, czyli symbol Legii Warszawa. Nie, pozdrawiamy wszystkich legionistów, jesteśmy inkluzywną radiostacją oczywiście. Zostańcie jeszcze z nami za chwilę, Impreza FM za niecałe 3 minuty.

0: Grandson, za nami kawałek Pull the Trigger, 20 minut do godziny 18, no to ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdźmy sobie, co takiego będzie się wyrabiać koncertowo w najbliższym czasie. No to zaczynamy na punkowo, można powiedzieć. 9 lipca w Krakowie w klubie Studio odbędzie się koncert zespołu The Damned, formacji bez wątpienia legendarnej, jeden z pierwszych zespołów punk rockowych z Wysp Brytyjskich, powstał w 1976 roku, no i w tym roku celebrują swoje 50-lecie, jeżeli chodzi o karierę sceniczną. Zespół niezwykle ważny, to już chyba mówiłem i nie wiem, jak to bardziej podkreślić, więc drodzy słuchacze, jeżeli chcecie przeżyć historię na żywo, no to sprawdzajcie to wydarzenie. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. A następne propozycje sprawdzimy sobie z kategorii co takiego będzie się wyrabiać w Lublinie w wakacje. Fabryka Kultury Zgrzyt 30 lipca. To właśnie wtedy odbędzie się koncert Phil Campbell's Busted Sons. Phil Campbell to był gitarzysta formacji Motorhead. No i tym razem niestety Phila Campbella już z nami nie ma, ale jego synowie są dalej i prowadzą dalej, no można powiedzieć, promują twórczość swojego ojca i już niedługo będzie okazja do sprawdzenia tego występu w naszym mieście. Przypominam, Fabryka Kultury Zgrzyt 30 lipca. Więcej informacji na stronie Zgrzytu. No i ostatnia propozycja wakacyjna również w Fabryce Kultury Zgrzyt, aczkolwiek na którą musimy troszeczkę sobie poczekać, bo 23 sierpnia o godzinie 19 zagra dla nas formacja Soen. Soen to jest zespół, który specjalizuje się w metalu niezwykle ciekawym, czyli metalu progresywnym. Formacja, która już pojawiła się kiedyś w naszym mieście, no i wydaje mi się, że będzie okazja naprawdę świetna, żeby sprawdzić sobie ich koncert jeszcze raz. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

to było Blondie, One Way or Another na 98.2 FM, praktycznie na pożegnanie. Zostało nam jeszcze 6,5 minuty do godziny 18. No to co, pozostaje mi jeszcze zachęcić was, żebyście z nami zostali. Oczywiście wydarzenia, informacje sportowe to za chwilę po godzinie 18, ale żegnam się, można powiedzieć, dosłownie na chwilę, na krótką przerwę dosłownie, bo usłyszymy się dziś ponownie po godzinie 19 na 98.2 FM, oczywiście w ramach audycji z roku na rok. Dlatego zostańcie z nami i zostawiam was też z Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend już teraz, a przed mikrofonem był Jakob Gress. Do usłyszenia niebawem.

0: Komisja konkursowa zarekomendowała kandydaturę na dyrektora Teatru imienia Juliusza Osterwy. O tym za chwilę. Powiemy także o obchodach ku czci pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Były prezes TVP wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego. Komisja konkursowa zarekomendowała kandydaturę Mateusza Matyszkowicza Zarządowi Województwa Lubelskiego. Za zagłosowało 5 członków, przeciw 2, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Do rozmów jako uczestników konkursu dopuszczono również 2 inne osoby – Bogdana Krzysztofa Kozyrę oraz Marka Żerańskiego. Konkurs na dyrektora Teatru imienia Juliusza Osterwy Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił w maju. W trakcie ostatniego konkursu żaden z kandydatów nie został zarekomendowany przez komisję. Do dotychczasowego pełnienia obowiązków dyrektora placówki został wybrany od kwietnia 2025 roku Krzysztof Adamczuk. Lublin po raz kolejny uczci pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Uczestnicy Lubelskiego Marszu Pamięci przejdą ulicami miasta, by oddać hołd ofiarom tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Obchody odbywają się corocznie 11 lipca w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Data ta nawiązuje do tzw. krwawej niedzieli z 1943 roku. Jednym z organizatorów marszu jest Instytut Dziedzictwa Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych w Lublinie, który prowadzi działalność na rzecz pielęgnowania pamięci historycznej, edukacji społecznej oraz wspierania środowisk kombatanckich. O aktualnych działaniach instytucji mówi jej prezes Wojciech Rowiński.
1: W tym momencie jesteśmy na etapie załatwiania środków pieniężnych na kolonie dla dzieci z miejscowości Strzelczyska i okolic tej miejscowości, polskie dzieci, a także zbieramy środki czystości i żywność długoterminową dla tych ludzi, którzy obecnie przeżywają gehennę konfliktu i chcemy, żeby przynajmniej ten drobny gest pozwolił zapomnieć tym młodym naszym rodakom o tym, co się obecnie dzieje na Ukrainie.
0: Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 18 na Placu Litewskim. Uczestnicy przejdą alejami racławickimi i ulicą Lipową pod pomnik ofiar Wołynia, a przy ulicy Raabego, gdzie zakończą się uroczystości upamiętniające. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na koncert przeplatający muzyczne doświadczenia różnych kultur. Karolina Cicha i spółka zaprezentują pieśni tradycyjne we współczesnym wydaniu. Centralne miejsce w repertuarze artystki zajmują autorskie interpretacje utworów w języku jidysz. Twórczyni wykonuje także kompozycje inspirowane melodiami krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Są to dzieła nawiązujące do polskich, ukraińskich oraz białoruskich motywów dźwiękowych. Koncert rozpocznie się już jutro o godzinie 20.30 w pubie u Szewca przy ulicy Grodzkiej. Wydarzenie jest częścią programu trzeciej edycji Zjazdu Lublinerów.
2: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Znamy już komplet ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Ostatnie miejsce w najlepszej ósemce wywalczyły Argentyna i Szwajcaria. Obrońcy tytułu pokonali Egipt 3-2, a Szwajcarzy okazali się lepsi od Kolumbii, wygrywając po serii rzutów karnych. W ćwierćfinałach Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia zmierzy się z Anglią, a Argentyna ze Szwajcarią. Trwa także rywalizacja o tytuł Króla Strzelców Mundialu. Na prowadzeniu pozostaje Leo Messi, za nim są Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane. Starcia o awans do półfinału otworzy spotkanie Francji z Marokiem. Pierwszy gwizdek na Boston Stadium zabrzmi jutro o godzinie 22. Przechodzimy do siatkówki. Polskie siatkarki rozpoczęły trzeci tydzień Ligi Narodów od porażki. W Osace biało-czerwone uległy kadrze Turcji 1-3. Polki przegrały pierwszego seta po zaciętej grze na przewagi. Kolejnego rozstrzygnęły już na swoją korzyść, jednak 2 następne partie należały już do Turczynek. Dla podopiecznych trenera Stefano Lavariniego to 3. porażka w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Kolejne spotkanie Polki rozegrają już jutro o godzinie 6. Ich rywalkami będą reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Z kolei w męskiej klubowej siatkówce doszło do istotnej zmiany. Od sezonu 2026-2027 w rozgrywkach Plus Ligi

0: Warszawskim Przedmieściu. Tegoroczny Tour de Pologne potrwa od 24 do 26 lipca.
1: A my sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 19 stopni, a temperatura odczuwalna wynosi 18 stopni Celsjusza. Występuje dosyć silny wiatr, barometry wskazują 1007 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny. Jutro temperatura odczuwalna wyniesie 18 stopni Celsjusza. Prognozowane są przelotne opady deszczu i umiarkowany wiatr.
2: Najwięcej roka w mieście.

0: zaczęliśmy w sposób bardzo spokojny, jak na nas, o dziwo. Przyznasz, Kuba?
1: Przyznam, ale ostrzegę i zaspoileruję, później będzie ostre łeje.
0: No, tak będzie. Zaczynamy dzisiejszą edycję. 2006 już rok w

0: Tak, Tom York, kawałek Black Swan, to z jego solówki The Eraser, 2006 rok oczywiście, płyta wydana, znaczy napisana. Jej proces twórczy generalnie zaczął się jeszcze w trakcie trasy koncertowej Radiohead, kiedy promowali płytę Hail to the Thief. No i ruszył już pełnoprawnie z pracą po zawieszeniu działalności Radiohead. No krótki okres czasu, bo przypuszczam, że jak będziemy omawiać w przyszłym tygodniu 2007, to na pewno pojawi się płyta In Rainbows.
1: Tak.
0: Tej formacji.
1: O Jezu, ja tak lubię tą płytę.
0: To jest moja ale ulubiona.
1: To fajny fajny krążek, ale to za tydzień.
0: Dokładnie.
1: Tak, za tydzień o tym porozmawiamy. To jest generalnie też pierwszy solowy album Toma Yorka. On w ogóle dużo robił i nie wiem, czy oglądałeś, był taki horror, który się nazywał Suspiria.
0: Kojarzę nazwę, ale...
1: I one tam tańczyły i tak dalej. To jest w ogóle remake poprzedniej wersji. To on też robił tam cały soundtrack do tego filmu.
0: Tak, zapracowany był.
1: Super jest ta ścieżka dźwiękowa. Jest taka dziwna, ale to dodaje bardzo klimatu.
0: To jest pierwszy raz, kiedy dajesz jakąś rekomendację filmową, ścieżkowo-dźwiękową, której nie znałem. Muszę to sprawdzić oczywiście. Dziękuję, Agnieszka. No Radio Centrum bawi i uczy oczywiście.
1: No właśnie. Dobra, my przechodzimy dalej, bo dzisiaj tego jest naprawdę dużo. Za chwilę
0: do teraz
1: news.
0: Chyba najbardziej hitowa część naszej audycji. Muse pojawi się za chwilę. Kawałek Starlight to jest płyty Black Holes and Revelations. Następca ich w czasie poprzedniego krążka oczywiście i ten poprzedni krążek bardzo ich wybił w miejscu, gdzie chce się wybić, czyli w Stanach Zjednoczonych oczywiście.
1: No tak.
0: No bo karierę nie da się jednak zrobić, nie odwiedzając
1: American Dream.
0: American Dream oczywiście. Płyta ta w przeciwieństwie do poprzednika jest napisana w sposób luźny. W sensie nie mieli żadnego deadline'a i niczego takiego. A. Mogli na spokojnie podejść do tego krążka. No i w ramach kwestii muzycznych pojawia się sporo muzyki elektronicznej, w sensie zespół jako jedną ze swoich inspiracji określił formację Depeche Mode.
1: To słychać w sumie w tym albumie, ale tam jest też bardzo dużo rocka alternatywnego i tam jest też coś z glam rocka. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś, ale
0: z glam rocka,
1: mnie...
0: kosmicznego rocka. W sensie ten kosmiczny rok do dziś jest właściwie.
1: Z tego glam rocka takiego, takimi latami 80. mi to strasznie
0: i
1: daje.
0: To prawda, tu masz zdecydowanie rację. I Starlight to jest w sumie kawałek, który najlepiej reprezentuje ten taki glamowy nurt, sznyt, jeżeli chodzi o ten album. Możemy sobie go sprawdzić.
1: Posłuchajmy już teraz.

0: Drodzy słuchacze, jeżeli nie znacie imienia i nazwiska tego człowieka, no to będziemy mieli mały problem oczywiście. Chris Cornell za nami, You Know My Name. Kawałek, no powiedzmy sobie, ważny kulturowo, muzycznie, bo jest to, co prawda, numer z krążka drugiego solowego, ile się nie mylę, Carry On, z 2007, ale ten singiel został wydany w 2006 roku jako motyw przewodni do
1: Casino Royale.
0: To jest wybitny film, jeden z najlepszych filmów akcji w moim przekonaniu. No i ten numer idealnie pasuje generalnie do tego filmu, bo o ile motywy muzyczne Bonda w latach, powiedzmy, 80-tych, 90-tych były zdecydowanie bardziej popowe, takie przyjemne,
1: eleganckie
0: zdecydowanie, no to ten kawałek zdecydowanie też i odzwierciedla to, jak był ten nowy Bond przedstawiony, czyli bardziej surowy.
1: No bo Daniel Craig był taki bardziej...
0: Był
1: agresywny.
0: Inny. Tak, zdecydowanie było to takie szorstkie, jeżeli chodzi o przedstawienie. No i wydaje mi się, że kawałek to świetnie odzwierciedla. No wybitny kawałek, wybitny artysta. Zresztą wspominaliśmy wcześniej przed wejściem na antenę, że naprawdę wielki człowiek.
1: No mieliśmy załamanie nerwowe. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy o Chesterze Benningtonie, to tak samo przed chwilą było, że Chris Cornell. No i dlaczego ich z nami niestety nie ma?
0: Na to pytanie
1: to jest bardzo, bardzo przykre. Ale dobra, przechodzimy dalej. Nie ma co tutaj, wiecie,
0: za chwilę sobie
1: płakać nad rozlanym mlekiem.
0: Dokładnie, Agnieszka. Za chwilę sobie potańczymy na tak zwanej, przepraszam, tańce podłodze. I bet you look good on the dance floor, czyli Arctic Monkeys.
1: Tato, weź.
0: To jest debiut oczywiście formacji z Sheffield. I Arctic Monkeys, przypuszczam, że większość naszych słuchaczy kojarzy ich z albumu z 2013 roku. AM. Najbardziej
1: ten
0: przebojowy.
1: Taki czarno-biały.
0: Tak, on jest bardzo rockowy, taki klasyczny rockowy, rock'n'rollowy. No to debiut jest kompletnie inny. On jest bardzo punkowy natomiast w moim przekonaniu.
1: A ja lubię ten album.
0: Ten debiut mówisz?
1: Tak.
0: Też
1: ten
0: lubię.
1: Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Taki ma właśnie tytuł. I tutaj jest taka energia tego rocka garażowego, ale jest też właśnie dużo tego punku w tym. No, fajne połączenie i jak wcześniej słuchałam właśnie tej płyty AM, tak? Ona się tak nazywa, ta kolejna. I potem usłyszałam dopiero tą, no to byłam w szoku, bo nie wiedziałam, że oni tak potrafią brzmieć.
0: Kompletnie inny zespół. Później Josh Omi ich właściwie przyjął pod skrzydła i nauczył ich grać, jak grać klasycznego właśnie rock'n'rolla, co będzie można usłyszeć już w późniejszych latach, które na pewno sobie sprawdzimy.
1: Ale to jeszcze te wakacje, także spokojnie, a teraz sprawdźmy sobie I Bet You Look Good on the Dance Floor od Arctic Monkeys.

0: rzekoma i daleka droga do domu w audycji z roku na rok.
1: A ja tak daleko nie mam do domu.
0: Nie masz daleko, no to prawda, on akurat nie ma daleko, wiecie, jak mu zazdroszczę, kiedyś tak padał deszcz, a ja musiałam wracać na drugi koniec świata.
1: No, a ja nie miałam takiej
0: wycieczki. No, nie
1: miałam
0: takiej wycieczki, ale tak, koma i daleka droga do domu. Jest to album Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków.
1: 20-lecie. Ważnego krążka zdecydowanie.
0: Ja tak lubię ten album.
1: Bez wątpienia. Ma ten krążek taką dozę niepokoju, grozy. Jest trochę taki apokaliptyczny, jeżeli chodzi o swój przekaz, mam wrażenie.
0: No, te piosenki niektóre są rzeczywiście takie po pierwsze długie, po drugie ciężkie, bo Roguc też lubi mieć takie bardzo poetyckie teksty, różne metafory wplatać i tak dalej, porównania.
1: Muszą się pojawić tematy jakieś społeczne, muszą się pojawić tematy dotyczące egzystencjalizmu. No, typowa twórczość tego artysty, jakże zacnego bez wątpienia. No, to jest jeden z najlepszych krążków Komy. Czy wrócimy jeszcze do Komy w przyszłości?
0: Mam nadzieję. Zobaczymy. Szczerze zobaczymy. Ale to jest album, który musiał się po prostu tutaj pojawić. To jest też bardzo dużo kawałków, które też są warte poświęcenia im czasu, ale niestety nie mogliśmy ich puścić, bo Roguc też słynie z tego, że lubi sobie poprzeklinać sobie,
1: no
0: lubi,
1: właśnie.
0: Ale na przykład Ostrość na nieskończoność to chyba jedna z moich ulubionych piosenek tam, albo System, chociaż System to w sumie nawet u nas leci na antenie.
1: Bardzo często, dosyć regularnie. To była Koma w audycji z roku na rok, a za chwilę klimaty w ogóle kompletnie odwrotne brzmieniowo. Treściowo w sumie też. Zespół AFI pojawi się na naszej antenie. Kawałek, przypuszczam, że również słuchacze naszej anteny skojarzą, czyli Love Like Winter z płyty December Underground.
0: Zrobi się trochę bardziej mrocznie, trochę bardziej gotycko, tak gotyk, emo, połączone wszystko ze sobą, kilka kolejnych kawałków takich będzie. Także można płakać.
1: Można sobie płakać.
0: Można sobie przez kilka piosenek płakać.
1: Zezwalamy na to. Tak jak mówiłaś, to są klimaty emo najbardziej trochę, post-hardcore w ogóle.
0: No, gotyk, emo. Lubimy czarny, tak?
1: Będzie dużo czarnego jeszcze trochę.
0: Oj, będzie. To co, może sobie posłuchajmy już teraz.
1: Jedziemy.
0: Love Like Winter.

0: No i tym utworem przypuszczam, że powróciliśmy do czasów nastoletnich, a przynajmniej u części naszych słuchaczy. Teenagers, My Chemical Romance na 98.2 FM w audycji z roku na rok.
1: Mówiłam, że będzie emofaza.
0: Będzie emofaza zdecydowanie i to jest taki flagowy album, jeżeli chodzi o ten iże nurt. Mówimy tutaj o projekcie The Black Parade, czyli trzeciego albumu studyjnego tej formacji.
1: Ten kawałek ma generalnie bardziej punkowe brzmienie niż cała reszta albumu, ale album właśnie stał się taką kwintesencją bycia dzieckiem emo w tamtych czasach. Każdy to znał i Gerard Way też jest po prostu ikoną, jeżeli chodzi o osoby, które kochają właśnie ten klimat emo, gotycki i tak dalej.
0: To jest w ogóle swoją drogą album koncepcyjny, który opowiada historię pacjenta, który jest chłopakiem chorującym na nieuleczalną chorobę. Jest w sumie bohaterem całej tej historii. Historii, która jest taka zanurzona, tak jak mówiłaś, w klimatach emo, punka, ale jest dużo też glamu, trzeba przyznać, w ramach tego projektu. Zresztą warto zobaczyć, jak wyglądali wtedy i co nosili, jakie ciuchy, te mundury takie czarne.
1: Cudowne to jest, z tymi takimi czerwonymi. Tak. To trochę tak jak Michael Jackson miał klimat.
0: Michael Jackson to trochę tak
1: miało taki klimat jak Michael Jackson.
0: Michaela i też trochę Beatlesów z czasów Sgt. Pepper.
1: Mocne kombo, mocne połączenie.
0: My tego albumu chyba... O nim więcej już nie powiem, wydaje
1: tak,
0: mi się, że każdy
1: przechodzimy dalej, zostajemy w tych samych klimatach właśnie emo, tak zwanych.
0: No, bardziej
1: lata
0: 2000 będzie.
1: Z tego słynęły, tak, to się tam między sobą jakoś... Zazębia, tak, to, dobre słowo. Jeden z najmocniejszych utworów w ogóle od Evanescence, bo za chwilę Sweet Sacrifice od Evanescence z albumu The Open Door. I tutaj Amy Lee bardzo mocno pokazuje, jaką ma skalę głosu i kawałek właśnie jeden z mocniejszych chyba w ogóle w całej ich twórczości. Opowiada o tym, jak się uwolnić od manipulacji, także może już teraz posłuchajmy, jak brzmi mocniejsza wersja Evanescence.

0: Alexis on Fire i This Could Be Anywhere in the World w audycji z roku na rok.
1: Bardzo pysznie podany post-hardcore na naszej antenie zdecydowanie.
0: Dobre, no.
1: To jest twoja propozycja, Agnieszka. Ja przyznam, zdradzę, pochwalę się swoją ignorancją, ale tego zespołu nie znałem wcześniej.
0: Też tak myślałam. I byłam ostatnio na festiwalu z Kubą Pasiecznym od nas z radia w Warszawie i oni wyszli na scenę i się zastanawiałam, kto to w ogóle jest, jakby, co to jest za nazwa Alexis on Fire, kto to jest w ogóle, czego oni tak późno grają na tym festiwalu, że oni są nagi. I zaczęliśmy ich słuchać i oni zaczęli grać tą piosenkę. Ja miałam takie, Boże, ja to znam i znam normalnie tekst na pamięć i byliśmy po prostu w szoku. I okazało się potem, że mam rzeczywiście polubioną tą piosenkę, także to jest bardzo dobry i znany generalnie album, jeżeli chodzi o taki hardcore połączony z trochę deathcorem.
1: O, właśnie, deathcore.
0: A do tego, o, dobra, no to był Alexis on Fire, mamy mało czasu, a teraz przechodzimy z powrotem do Wielkiej Brytanii.
1: Bring Me The Horizon za chwilę.
0: O, to
1: ale
0: będzie.
1: W wydaniu swoim debiutanckim. No, drodzy słuchacze, jeżeli kojarzycie tą formację, no to zdecydowanie to, co za chwilę usłyszycie...
0: Wracamy do Sheffield, jest inna chyba odsłona tego miasta od Arctic Monkeys.
1: Kawałek nazywa się Pray For Plagues, to jest z ich debiutu Count For Blessings. No i to jest
0: your
1: album...
0: Blessings, Count Your Blessings.
1: Count Your Blessings. Dziękuję ci bardzo za poprawkę.
0: Proszę.
1: Agnieszka, ale to jest album, który charakteryzuje się bardzo mocnym deathcore'owym brzmieniem, od którego później w ogóle odeszli. Nie dziwię się.
0: Wrócili, przepraszam, teraz jest nowa deathcore'owa
1: piosenka. Teraz wrócili
0: akurat,
1: ale to z okazji 20-lecia oczywiście. No i powiem tak, pokrótce. Zapnijcie pasy.
0: Zapnijcie pasy, jeżeli nie lubicie mocnej muzyki, to wyłączcie na 4 minuty 16 sekund.
1: Nie wyłączajcie, nie róbcie tego.
0: Jedziemy z tym, nie będę chyba więcej nic mówić.

0: A ten numer dedykujemy naszemu koledze z radia. Kuba Pasieczny, jeżeli nas słuchasz, to ten numer jest dla ciebie za to, że nie pojechałaś na koncert Tula, tylko chciałeś zagrać u nas audycję.
1: To jest szalone.
0: To jest szalone.
1: To jest szalone. Do końca życia będziemy mu to
0: oczywiście, że tak, ale też z drugiej strony no jest to coś niesamowitego, żeby jednak grać dla dobrej radia ponad koncert Tula, ale nieważne. Kawałek zwie się The Pot, to jest z płyty 10,000 Days, 2006 rok. Co tu można powiedzieć? No Tool...
1: To jest tak dobry album.
0: Jest bardzo dobry oczywiście. Jest...
1: A on nie pojechał na koncert.
0: Kuba, coś ty zrobił. Coś ty zrobił. No... To jest ostatni, może nie ostatni, ale generalnie na kolejny krążek Tula musieliśmy sobie trochę poczekać, bo może nie 10 tysięcy dni, tylko 5 tysięcy dni, bo mianowicie Tool wrócił dopiero w 2019 z krążkiem Fear Inoculum. No i tyle, jeżeli chodzi o Tool. Zbliżamy się powoli do końca naszej audycji. Za chwilę Killing Joke, czyli formacja, którą chyba uwielbiamy w naszej audycji.
1: Dokładnie. Bardzo dobry zespół, więc nie ma czego tutaj nie uwielbiać. Tool się powoli już tutaj kończy, za chwilę wjedzie Killing Joke, także my dziękujemy wam bardzo. To był rok 2006. Przed mikrofonem był Jakub Gryz
0: i Agnieszka Piechota. Do usłyszenia za tydzień.
1: No właśnie, to była audycja z roku na rok i za tydzień rok 2007, także już teraz Killing Joke.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20. No a to może oznaczać tylko jedno. Przyszedł czas na program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Oczywiście ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje tym razem Mateusz Wiak. Prześledzimy sobie to, co dzieje się ostatnio w świecie sportów motorowych. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe newsy.
1: No a dzisiejszy przegląd motorsportowych newsów rozpoczynamy od kolejnych transferów, jakie mamy na rynku kierowców w MotoGP. Tak jak informowaliśmy tydzień temu, karuzela transferowa w najbardziej prestiżowej serii motocyklowej świata trwa w najlepsze, no i nabiera tempa. Jak informowaliśmy też tydzień temu, już kilku topowych kierowców pozmieniało swoje zespoły, tam Pecco Bagnaia przechodzi do Aprili, Pedro Acosta do Ducati, Fabio Quartararo odchodzi z Yamahy, jego miejsce razem z Alexem Rinsem, jego miejsce w japońskiej ekipie zajmują Jorge Martin i Ai Ogura. Od ostatniego programu dowiedzieliśmy się już kolejnych ruchów transferowych na rynku. Włoski zespół Gresini Ducati oficjalnie potwierdził, że od sezonu 2027 ich barwy będą reprezentować, uwaga, Joan Mir oraz debiutujący w klasie królewskiej Daniel Holgado. Dla Mira, mistrza świata z 2020 roku, no jest to duża szansa na przełamanie fatalnej pasy i powrót do regularnej walki o najwyższe cele. I teraz dla mnie ten transfer jest dosyć zaskakujący osobiście. Nie spodziewałem się, że Joan Mir dostanie szansę na jazdę na, co by tu dużo mówić, no w tej generacji najlepszy motocykl obecnie w stawce, no bo jak spojrzymy sobie na to, jak wygląda kariera Joana Mira, zwłaszcza przez te ostatnie 4 sezony na Hondzie, no to mamy w zasadzie tutaj więcej upadków i nieukończonych wyścigów niż jakichkolwiek zdobyczy punktowych. Przez 4 lata na Hondzie do tej pory Joan Mir na podium zdołał dojechać tylko 2 razy. Okej, jest to mistrz świata MotoGP z sezonu 2020, no ale od 2020 roku minęło już 6 lat, no a te ostatnie występy Joana Mira na Hondzie nie imponują. No i też ten drugi transfer, a więc Daniel Holgado. Daniel Holgado, nieźle spisujący się w tych niższych kategoriach, ma wnieść do ekipy powiew świeżości i młodzieńczą energię. Właścicielka Timo Nadia Padovani nie kryje ekscytacji tym nowym, jak ona to określiła, pełnym kontrastów duetem. Ja mam pewne wątpliwości, bo szczerze powiedziawszy, gdybym ten tegoroczny skład Gresini, a więc Alex Marquez i Fermin Aldeger, miał zestawić z tym duetem Joana Mira i Daniela Holgado, no to szczerze powiedziawszy, nie sądzę, żeby ten przyszłoroczny skład Gresini był lepszy niż ten tegoroczny, no bo Alex i Fermin spisują się świetnie, no a czy Joan i Daniel dotrzymają tego poziomu, tego zobaczymy, zwłaszcza ten, no i Joan Mir i ten Daniel Holgado. Tak? To też jest zawodnik, który wcale aż takich rewelacyjnych wyników nie notuje zarówno w Moto3, jak i Moto2. No ale tak czy siak właśnie na tą dwójkę postawiło Gresini. To nie koniec zmian, ponieważ to prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło w boksach fabrycznego KTM-a. Austriacki gigant motocyklowy już w zeszłym tygodniu ogłosił rozstanie z Pedro Acostą, który przechodzi do Ducati. Teraz ogłosili podpisanie kontraktu z Alexem Marquezem, który wraca po kilku latach na motocykl fabryczny, oraz uwaga, uwaga, Fabio Di Gianantonio, a więc w tej chwili trzeciego zawodnika klasyfikacji generalnej, najlepszego wciąż zawodnika Ducati, Włocha urodzonego w Rzymie, no przeżywa w tym sezonie absolutny rozkwit formy. No i ten Alex Marquez, wicemistrz świata z zeszłego roku, również jest to naprawdę topowy zawodnik. No, już wiemy, że Pedro Acosta przechodzi do Ducati. Nie wiemy, jaka przyszłość czeka Brada Bindera. No, prawdopodobnie Afrikaner będzie musiał opuścić stawkę MotoGP. Nie sądzę, żeby znalazło się dla niego miejsce. Chociaż jeszcze zobaczymy, jeszcze sporo miejsc nie zostało ujawnionych. Ale tak czy siak, fabryczny KTM będzie miał naprawdę, moim zdaniem, rewelacyjny skład. Alex Marquez, Fabio Di Gianantonio, no to jest taki duet, któremu naprawdę już można powierzyć fabryczne motocykle. No i tutaj główne pytanie jest, czy te motocykle KTM-a niesłynące z niezawodności będą dowoziły chłopakom to, co chcą. No nie wiadomo jeszcze, co będzie z innymi zawodnikami, nie wiadomo, co z Ferminem Aldegerem, ale myślę, że biorąc pod uwagę, jakiego tempa nabrała karuzela transferowa w MotoGP, no to informacje na temat kariery młodego Hiszpana i innych zawodników dowiemy się w najbliższym czasie. VR46 Ducati z jednym motocyklem fabrycznym w przyszłym sezonie, to jest druga informacja z dzisiejszego dnia. Zostajemy w klasie MotoGP, zespół legendarnego Valentino Rossiego, VR46 Racing i Ducati oficjalnie przedłużyli umowę aż do 2029 roku, zyskując status ekipy bezpośrednio wspieranej przez fabrykę. Zgodnie z nowym porozumieniem stajnia

Zawodnicy ekipy VR46 będą jeździć na motocyklach Ducati co najmniej do 2029 roku. Max Verstappen w McLarenie od 2027 roku. Pytanie zadane ze znakiem zapytania i z wykrzyknikiem, tak naprawdę. No bo teraz na koniec przyszedł czas na naprawdę ciekawą plotkę, tym razem z padoku Formuły 1, a mianowicie Max Verstappen znów może być mocno na wylocie z Red Bulla. Coraz więcej wskazuje na to, że Verstappen może przenieść się gdzieś i to już w przyszłym sezonie. Nie jest jeszcze pewne, kogo miałby zastąpić. Jedno jest natomiast pewne. W trakcie Grand Prix Wielkiej Brytanii oraz po nieudanym dla Verstappena wyścigu na Silverstone, o czym powiemy po krótkiej przerwie, pojawiło się sporo doniesień o napięciach na szczytach władzy w Red Bullu, w tym między Maxem a kierownictwem ekipy. Verstappen ma zarzucać swojemu teamowi brak odpowiedniego wsparcia, wybieranie innych kierunków rozwoju i ustawień niż te sugerowane przez niego. Tutaj mówi się przede wszystkim o tym, co było na Silverstone, że Max Verstappen bardzo chciał startować z alei serwisowej, bo wiedział, że ma pewne problemy ze swoją jednostką napętową, zespół go nie posłuchał, no i Holender ostatecznie ruszał z pól. Podobnie było bodajże w Kanadzie, gdzie też Verstappen chciał ruszać z alei serwisowej. W Austrii, w Wielkiej Brytanii znowu z powodu tylnego skrzydła były dwa groźne wypadki z udziałem Maxa Verstappena. Dodatkowo tutaj szefostwo Red Bulla oczekuje od Maxa nieco większej dozy lojalności. Sugerują, że no Verstappen nie powinien aż tak głośno krytykować zespołu, który daje mu pieniądze i tytuły, no i dosyć szybko zdecydować się, czy odchodzi, czy zostaje. Tutaj też jest taka dodatkowa, bardzo pikantna informacja, jak informowaliśmy już dobrych kilka miesięcy temu. Inżynier wyścigowy i bliski przyjaciel Maxa Verstappena, Giampiero Lambiase, przechodzi od 2028 roku do McLarena i właśnie z tego powodu ponoć GP nie dostaje wszystkich informacji technicznych od Pierre'a Vacher'a, a więc dyrektora technicznego Red Bulla, bo teoretycznie jakieś tam sekrety technologiczne, jeżeli chodzi o stajnie byków, mógłby przenieść potem do McLarena, no ale jest to dosyć problematyczne, no jeżeli Max Verstappen chce walczyć z Red Bullem o tytuły, a jego inżynier wyścigowy nie jest informowany o wszystkich technologicznych aspektach nowego bolidu. To jest kolejny kamyczek do ogródka tej współpracy. No i jednocześnie Max będzie mógł aktywować klauzule wydajnościowe w swoim kontrakcie i odejść bez konsekwencji z Red Bulla, pomimo kontraktu obowiązującego jeszcze przez 2 lata. Już pod koniec lipca, więc po Grand Prix Węgier, mówi się, że ta specjalna klauzura ma zostać otwarta. No, wydaje się, że temat przejścia do Mercedesa jest zamknięty. No, Toto Wolff ma dwóch szybkich kierowców, jest zadowolony ze swojej pary zawodników na tym etapie. Natomiast pojawiły się plotki łączące Maxa Verstappena, uwaga, z McLarenem. Kulisy sugerują, że zagrożona może być posada Oscara Piastriego, który po, co tu dużo mówić, beznadziejnej końcówce poprzedniego sezonu stracił impet, jest taki trochę bezbarwny w tym sezonie. No i jak informuje Planet F1, Oscar Piastri miał też szefostwo, management Oscara Piastriego na czele z Markiem Weberem ma być w takim dosyć konflikcie i takiej napiętej atmosferze z Zakią Brandem i Andreą Stellą. No i ponoć Oscar Piastri po Grand Prix Wielkiej Brytanii miał poinformować zespół, że chce odejść z McLarena po tym sezonie. No i właśnie tutaj pojawiały się plotki, że w miejsce Australijczyka do McLarena miałby przejść Max Verstappen. Tutaj jakby tym, co sprawia, że te plotki stają się dużo bardziej prawdopodobne, jest po pierwsze a ten GP, który przechodzi do McLarena od sezonu 2028, b Rob Marshall, czyli jeden z kluczowych pracowników Red Bulla, no i c silnik Mercedesa, co prawda nie mają w McLarenie pełnego know-how, jeżeli chodzi o jednostkę z trójramienną gwiazdą, ale no jednak bądź
bądź co bądź silnik Mercedesa to silnik Mercedesa, więc no tutaj plotki sugerują, że te rozmowy pomiędzy Zakiem Brownem i McLarenem, a

0: Maxem Verstappenem mają być już na zaawansowanym etapie. Co prawda Verstappen rozmawia z kilkoma zespołami, ale to właśnie z McLarenem te rozmowy mają być na najbardziej zaawansowanym etapie. No i co tu dużo mówić, no sugeruje się, że jakieś pierwsze oficjalne informacje mają się pojawić już całkiem niedługo, więc no sporo mówiło się przez ostatni rok o przejściu Verstappena do Mercedesa, a tu proszę, może się okazać, że McLaren będzie tym nowym domem holenderskiego czterokrotnego mistrza świata. Co prawda Zak Brown mówił, że no jeszcze w trakcie wyścigu na Silverstone mówił, że nie ma w McLarenie miejsca dla Maxa Verstappena i że to raczej jest trochę science fiction, ale no w Formule 1 wszystko jest możliwe, nie takie rzeczy już widzieliśmy. No jeżeli Max Verstappen będzie chciał przejść do McLarena, to po prostu do tego McLarena przejdzie, no bo też McLarenowi zależy chyba na tym, żeby mieć najlepszego kierowcę w stawce w tej chwili w swoich szeregach. Jak to się skończy, dowiemy się oczywiście, tak jak z większością rzeczy, niebawem. Na tym kończymy segment Motorsportowe Newsy. Program Hot Lap powróci po bardzo, bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
1: Hot Lap.
2: Radio Centrum.
3: Hey, this is Jared from 30 Seconds to Mars.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Hot Lap.
1: Wracamy po przerwie do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: Królowa sportów motorowych ścigała się w ostatni weekend w swojej kolebce na przesiąkniętym historią torze Silverstone. Torze Silverstone, na którym w 1950 roku odbył się pierwszy w historii wyścig F1. Faworytem wyścigu do Grand Prix Wielkiej Brytanii, jak no co tu dużo mówić, praktycznie każdego wyścigu w tym sezonie był Mercedes. Ferrari po tym dosyć kiepskim wyścigu na Red Bull Ringu w Austrii spodziewało się dość sporej straty. Nawet Lewis Hamilton przed weekendem wspominał, że ta strata może być jeszcze większa niż w Austrii, no ale jak się okazało, było nie najgorzej. Już w kwalifikacjach do sprintu, bo tutaj trzeba wspomnieć, że weekend na Silverstone był tym razem weekendem sprinterskim. No i Lewis Hamilton dosyć niespodziewanie wyrwał pole position do sprintu Kimiemu Antonellemu. Naprawdę świetne okrążenie w końcówce SQ3, takie no, dosyć nerwowe, wydawało się, że nic z tego nie będzie, a jednak o 11 tysięcznych sekundy młodego Włocha wyprzedził. Trzeci czas, ale tutaj ze stratą już ponad 0,3 Max Verstappen. Czwarty w kwalifikacjach do sprintu był Charles Leclerc i dopiero piąty George Russell. 3,5 dychy straty do Kimiego Antonellego, dalej na szóstej i siódmej pozycji kierowcy McLarena Isaac Adjar potem. No i pierwszą dziesiątkę znowu, jak już przyzwyczaili nas do tego od kilku weekendów zawodnicy Racing Bulls, Liam Lawson przed Arvidem Lindbladem. No i w takiej kolejności kierowcy ruszali do sobotniego sprintu. Prawdziwe wyścigowe szaleństwo, w zasadzie prawdziwe szaleństwo wyprzedzania ogarnęło stawkę na początku sprintu o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Już przed startem Alex Albon z powodu zmian w zawieszeniu został zmuszony do ruszenia z alei serwisowej. Po zgaśnięciu czerwonych świateł Lewis Hamilton obronił prowadzenie. Fatalny początek zaliczyli Verstappen i Leclerc, którzy potracili tam kilka pozycji. Za to fantastycznie ruszyły McLareny. Tam Lando Norris i Oscar Piastri świetnie przebijali się. W pewnym momencie Lando Norris wyprzedził nawet Kimiego Antonellego i przez chwilę jechał na drugiej pozycji. Było przez te pierwsze kilka okrążeń sprintu dużo tasowania tam. No, ostatecznie Antonelli wyprzedził Norrisa i zaczął odjeżdżać, ale na tych pozycjach powiedzmy od 3 do 7 no to tego tasowania było naprawdę bardzo, bardzo dużo i tutaj no powiedzmy sobie szczerze, no ten Yoyo Racing krytykowany przez wszystkich, łącznie ze mną, na początku sezonu powrócił, no ale dla niewprawnego oka mogło to wyglądać całkiem, całkiem nieźle. Fatalny start znów zaliczył Isaac Adjar. Kilka pozycji stracił już na pierwszym okrążeniu, no i musiał niestety odrabiać. Gdzieś mniej więcej w połowie sprintu Kimi Antonelli dopadł Lewisa Hamiltona, no i w momencie, w którym spodziewaliśmy się, że będziemy mieli zaciętą walkę pomiędzy Włochem a Brytyjczykiem, no to ze względu na te baterie, no Kimi Antonelli po prostu przejechał obok Lewisa Hamiltona. Żadnej walki tam nie było, bo być nie mogło. No Hamilton nie miał po prostu jak bronić się przed Antonelliem. Antonelli po prostu wyminął go jak pachołek i pojechał dalej, więc no tutaj te nowe jednostki napędowe no znowu dają o sobie znać. Jeżeli chodzi o ostateczne wyniki tego sprintu, no to Kimi Antonelli wygrywa, drugi był Lewis Hamilton, trzeci ostatecznie po świetnym starcie Lando Norris, dalej George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri i ostatni jeden punkcik w sprincie wywalczył zawodnik Racing Bulls, a więc Liam Lawson. Kwalifikacje teraz, a w tych kwalifikacjach całkiem spore emocje, chociaż nie aż tak emocjonujący, może to źle powiedziane, ale zwycięzca, którego chyba wszyscy się jednak spodziewali. Kimi Antonelli już nie dał tym razem sobie wydrzeć przez nikogo pole position do wyścigu głównego, był zdecydowanie najszybszy. Co ciekawe, drugi czas w tych kwalifikacjach Charles Leclerc, który mówił, że po sprincie coś znaleźli w ustawieniach, coś, czego w zasadzie Leclerc nie mógł znaleźć od początku sezonu, no i uważa, że nie chciałby zdradzić Monakijczyk, co to było, ale on twierdzi, że według niego to jest coś, czego mu brakowało i teraz będzie szybszy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwszą trójkę zamknął Lewis Hamilton, czwarty znowu George Russell, prawie 40 sekundy wolniejszy od Kimiego Antonellego. George Russell, który w ogóle prawie rozbił się już w Q1, tam dużo szczęścia miał George, że nie zakończył tych kwalifikacji w ścianie. Piąty Isaac Hadjar, rewelacyjne kwalifikacje. Szósty Lando Norris, są tutaj zdecydowanie poniżej oczekiwań. Siódmy czas dopiero Maxa Verstappena, prawie 0,2 wolniejszy od swojego partnera zespołu Isaaca Hadjara, co się rzadko zdarza. Prawie 0,8 wolniejszy od Kimiego Antonellego, więc tutaj w czasówce ewidentnie Red Bull z gigantycznymi problemami, jeszcze większe problemy Oscar Piastri, no i znowu, no można powiedzieć, że niezawodni kierowcy Racing Bulls Lawson, przepraszam, Lindblad przed Lawsonem zamykają pierwszą dziesiątkę. No i przechodzimy wreszcie do wyścigu głównego, tego dania, na które wszyscy czekali na torze Silverstone. Rywalizacja główna niedzielna rozpoczęła się od problemów Fernando Alonso, który po zatrzymaniu swojego samochodu na okrążeniu formującym musiał ruszać się z alei serwisowej. Wydawało się wszystkim, że no ten motor Hondy już nie odpali. Ostatecznie bolid ruszył, no i Fernando Alonso z alei serwisowej mógł przystąpić do dalszej walki. Tuż po zgaśnięciu czerwonych świateł, kapitalnym startem, tak jak na samym początku sezonu, popisali się kierowcy Ferrari. Wyprzedzili Kimiego Antonellego, Leclerc przed Hamiltonem objęli dubletowe prowadzenie. Gigantyczne straty poniósł Oscar Piastri, który no, znalazł się w takiej kanapce, miał dosyć poważnie uszkodzone przednie skrzydło, musiał zjechać, stracił gigantycznie dużo czasu, no i co tu dużo mówić, dla Oscara Piastriego walka o jakiekolwiek duże, fajne punkty na tym etapie się niestety musiała zakończyć. 5 sekund kary dostał później również Lewis Hamilton za popełnienie falstartu. Na 11 okrążeniu jadący świetnym tempem Kimi Antonelli uporał się z Lewisem Hamiltonem na dojeździe do zakrętu Cops. Ruszył potem w pogoń za Leclerciem. Kilka okrążeń później Verstappen wyprzedził George'a Russella. Zespół Red Bulla natychmiast ściągnął wtedy Holendra po twarde ogumienie. Po serii zjazdów do boksu i niespodziewanej wirtualnej neutralizacji z powodu latającej parasolki na prowadzenie wysunął się Antonelli, za którego plecami walkę toczyli Hamilton i Russell, no ale ostatecznie jak Antonelli zjechał na prowadzenie, wrócił Charles Leclerc. Miał swoją przygodę również George Russell, miał tak zwane slow puncture, czyli pęknięta guma w oponie. Musiał, powietrze uciekało bardzo powoli George'owi Russellowi z opony, natomiast no niestety George musiał zjechać, stracił dużo czasu, najprawdopodobniej wszystko wyglądało na to, że przez to no nie miał już jakichkolwiek szans na walkę o podium. Świetnie z kolei jechał Kimi Antonelli, gonił straszliwie szybko Charlesa Leclerca, no i ostatecznie gdzieś mniej więcej w momencie, w którym ta strata do Leclerca zaczęła oscylować wokół 2 sekund, no Kimi Antonelli zgłosił awarię zawieszenia. Po dramatycznej walce, tam bodajże ze 3 razy Antonelli zjeżdżał na wymianę różnych komponentów, spadł pod koniec pierwszej dziesiątki, ostatecznie dostał karę jeszcze za wyjazdy poza tor nadprogramowe, załamanie limitów toru 5 sekund, no i w rezultacie, jak się później okazało, nie zdobył tutaj żadnych punktów, więc dramat Antonellego, bo był świetny w ten weekend, był dużo szybszy od George'a Russella, a jednak bez punktów opuszcza tor Silverstone. No i już wydawało się, że w takiej kolejności dojedziemy do mety, że kierowcy Ferrari zaliczą dublet. Leclerc przed Hamiltonem, trzeci był Max Verstappen, dalej George Russell, no ale w tym momencie, gdzieś mniej więcej na 47 czy 8 okrążeniu, Max Verstappen w identyczny sposób jak w kwalifikacjach do Grand Prix Austrii, bardzo dziwny sposób, Verstappen uderzył w ścianę, odpadł z wyścigu. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, kilku zawodników zjechało. Zjechał m.in. Lewis Hamilton. No i dziwna to była decyzja, bo przez to, że Hamilton zjechał do boksu, wyprzedził go ostatecznie George Russell. Hamilton spadł na trzecią pozycję. Samochód bezpieczeństwa utrzymał się na torze aż do samego końca wyścigu. Za safety carem stawka minęła linię mety. No i wydaje się, że tą dziwną decyzją strategiczną Ferrari wyrzuciło do kosza dublet w tym wyścigu. Więc no moim zdaniem był to ewidentny błąd, no bo dosyć jasne było, że no porządkowi się nie wyrobią. No i za tym safety carem dojedziemy do mety, więc są tutaj całkiem sporo walki, całkiem sporo emocji, zwłaszcza w końcówce było. Ostatecznie kolejność na mecie była następująca. Charles Leclerc wygrał po raz pierwszy od prawie dwóch lat, od Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2024, wyścig główny, więc jestem zadowolony bardzo z tego, że Leclercowi w końcu się udało. Drugie miejsce po gigantycznych perypetiach, no i znowu można powiedzieć, że jak w tych memach, nie robił nic, a dojechał na podium. Na drugim miejscu George Russell, trzeci trochę rozgoryczony, zwłaszcza tą decyzją strategiczną Ferrari, Lewis Hamilton, czwarty znowu cichy bohater, taki trochę Nikodem Dyzma tego wyścigu, a więc Lando Norris, piąty Isaac Hadjar, no i znów szóste, siódme miejsce, kapitalne Racing Bulls, znowu podwójnie zakwalifikowali się do Q3, znowu podwójnie zdobywają punkty, no i Racing Bulls w ostatnich wyścigach wyrasta nam na zdecydowanego lidera środka stawki. Wreszcie punkty udało się zdobyć Audi. Wreszcie ten samochód się nie popsuł. No i Gabriel Bortoleto wyjeździł ósme miejsce. Cztery punkty przytulone dla niemieckiej ekipy. No i pierwszą dziesiątkę zamknęli kierowcy Alpine. Franco Colapinto przed Pierrem Gaslym. Tym razem dopiero na 11. miejscu po tych wszystkich perypetiach do mety dojechał Oscar Piastri, a po wszystkich karach, jakie dostał i tych wszystkich nieprzyjemnościach, jakie go spotkały, na 15. miejscu sklasyfikowany został Kibi Antonelli. To by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie wydarzeń z Grand Prix Wielkiej Brytanii. Głębsze wnioski o tym, jak wygląda sytuacja w Formule 1, jak i o tym, jakie rewelacyjne wyniki osiągali w poprzedni weekend młodzi polscy kierowcy, po bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do wniosków, jakie można wysunąć po Grand Prix Wielkiej Brytanii. No i klasycznie, jak po każdym wyścigu, pogrupowaliśmy sobie tutaj zawodników, którzy zapisali się w poprzedniej rundzie na plus i na minus. Oczywiście według subiektywnej oceny redakcji Hot Lab. Na plus Charles Leclerc. Solidne kwalifikacje tutaj, zwłaszcza te kwalifikacje do głównego wyścigu. Niecałe 0,2 sekundy straty do Kimiego Antonellego, szybszy z duetu Ferrari. No, przed tymi kwalifikacjami, tak jak mówiłem, twierdził, że coś znalazł, coś dzięki czemu zyskał znacznie więcej pewności siebie w tym nowym bolidzie. Tak jak już wspominałem jakiś czas temu, Charles Leclerc wydawał się zawodnikiem, który miał największe problemy z tej czołówki, z opanowaniem tych nowych, bardzo specyficznych w jeździe maszyn. Więc no, trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej. Leclerc wrócił na pierwsze miejsce po prawie 2 latach. Bardzo długo czekał na to zwycięstwo kolejne Monakijczyk. No i co? Miejmy nadzieję, że wrócił stary, dobry Charles Leclerc, że jednak nie wywiesił białej flagi we francuskim stylu, tylko będzie walczył o to, żeby skuderia Ferrari była znowu podporządkowana jemu, no bo nie oszukujmy się, w tych ostatnich tygodniach Lewis Hamilton był tą dominującą postacią w stajni z Maranello. No i właśnie drugim zawodnikiem na plus, no to Lewis Hamilton. Wygrane sensacyjnie kwalifikacje do sprintu, bardzo mocne ogólnie tempo. Lewis, tak jak już wspominamy to od kilku odcinków, wrócił do formy już na dobre. Co prawda tym razem przegrał z Leclerciem. On też udzielił takiego specyficznego wywiadu, w którym mówił, że to dzięki niemu, dzięki jego pracy Charles Leclerc wygrał ten wyścig, że to posiłkując się jego danymi Leclerc tak mocno przyspieszył. Dziwna to była wypowiedź, no ale ogólnie dobra robota. Lewis Hamilton wraca do, może nie wiem, czy do najlepszej formy w swojej karierze, ale z całą pewnością jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się, że tak dobry będzie w tym sezonie 41-letni siedmiokrotny mistrz świata. Na plus, i to pomimo nieukończonego wyścigu i pomimo zera punktów zdobytych Kimi Antonelli, zdecydowanie szybszy z duetu Mercedesa, łatwa wygrana w sprincie, pewne wygrane kwalifikacje do wyścigu głównego, i ten wyścig główny układał się po myśli Antonellego. Miał dużo lepsze tempo od Charlesa Leclerca, no i na 99,9% Antonelli wyprzedziłby Leclerca, gdyby nie te uszkodzenie zawieszenia i te gigantyczne problemy, które ostatecznie pozbawiły go jakichkolwiek punktów. Mimo że znowu zero na koncie Kimiego Antonellego, no to jednak 8 punktów w sprincie zdobył. Pierwszy sprint w ogóle w karierze wygrany młodziutkiego 19-letniego wciąż Włocha. No i pomimo że ta strata jego, ta przewaga, przepraszam, nad George'em Russellem topnieje, no to znów Antonelli miał znacznie lepsze tempo od Russella, no i zabrakło tylko trochę szczęścia. Na plus również Max Verstappen. Znowu, nie dojechał do mety, nie zdobył punktów, ale bardzo dobre tempo na silnikowym torze. Gdyby nie ten dziwny wypadek, Verstappen dosyć mocno obwinia to takie specyficzne w stylu Macarena tylne skrzydło Red Bulla. Mówi, że identyczny błąd pojawił się w Q3 w Austrii. To faktycznie była bardzo podobna kraksa. No i mimo to było świetne tempo Verstappena. Prawdopodobnie dojechałby na podium, gdyby nie to, więc również Verstappen na plus również Racing Bulls. Znowu podwójne punkty, już 4. raz z rzędu im się to udało. Na tym etapie zdecydowanie najlepszy zespół środka stawki. Regularnie we dwóch Lindblad i z Lawsonem meldują się w Q3, regularnie we dwóch zdobywają punkty, no więc to jest duża siła. Na plus również Gabriel Bortoleto, jak już mówiłem, w końcu udało się zdobyć punkty dla Audi. Na minus natomiast tutaj niespodzianka George Russell, pomimo że zajął w tym wyścigu ostatecznie 2. miejsce, natomiast moim zdaniem to było więcej szczęścia niż tempa, bo oczywiście nie rozumu. Przez cały weekend wolniejszy od Antonellego, no prawie zakończył kwalifikacje w ścianie, miał to slow puncture. Gdyby nie kraksa Verstappena i zamieszanie pod koniec samochodem bezpieczeństwa, prawdopodobnie nawet nie skończyłby na podium. Niby znowu odrobił punkty do do Antonellego. Traci tylko 25, no ale taką jazdą tytułu nie wywalczy. Tutaj George Russell musi dużo lepsze tempo prezentować, no bo po prostu jest wolniejszy od Antonellego, no i gdyby nie ten pech, który przytrafił się młodemu Włochowi, no to Antonelli by go tutaj po prostu porozstawiał po kątach. Na minus Ferrari, ale to tylko zaściągnięcie Hamiltona i wyrzucenie do śmieci dubletu. Nieco większy minus z kolei dla McLarena. No, bardzo byli słabi na historycznie dobrym dla siebie obiekcie. No, przed aktualnymi mistrzami mnóstwo pracy. Tutaj Lando Norris mówił, że no, przez cały weekend po prostu brakowało im tempa. Nie mogli nadążyć. No, tutaj zwłaszcza Mercedes i Ferrari byli w zupełnie innej lidze, jeżeli chodzi o tempo. No i McLaren musi coś znaleźć, żeby do tej najściślejszej czołówki dołączyć. Na minus również Williams, zespół w całkowitej kropce, w całkowitej rozsypce, bez szans na jakiekolwiek punkty, no i można powiedzieć, że no James Valves też ma o czym myśleć. Na minus oczywiście też niestety Haas, bo tutaj też jakby stagnacja pojawiła się w amerykańskim zespole. Jeżeli chodzi o sytuację w Mistrzostwach Świata, tak jak mówiłem, 25 punktów tylko traci już George Russell do Antonellego, mimo że Antonelli w każdej rundzie prezentuje lepsze od niego tempo. Lewis Hamilton na trzeciej pozycji 147 punktów, czwarty Charles Leclerc wskoczył na czwarte miejsce punktów 108, piąty Lando Norris 97 punktów, szósty Oscar Piastri 82, siódmy dopiero Max Verstappen 76 oczek, ósmy Isaac Hadjar 52, dziewiąty Pierre Gasly 42 punkty i pierwszą dziesiątkę z 39 punktami na koncie zamyka Liam Lawson. Więc tutaj no, sytuacja w Formule 1, jeżeli chodzi o rywalizacją o Mistrzostwo Świata, się zagęszcza, jest coraz bardziej interesująca. Będziemy śledzić z wypiekami na twarzy to, co będzie działo się w Królowej Motorsportu. A teraz przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: A w Gwiazdach Jutra będzie dzisiaj o czym rozmawiać. Przede wszystkim zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, no i od Tymka Kucharczyka. Reprezentant Łodygowic ma za sobą kolejny niezwykle intensywny weekend wyścigowy. Polski kierowca od samego początku zmagań prezentował bardzo dobre, powtarzalne tempo, co potwierdziły już sesje treningowe. W kwalifikacjach Polak walczył solidną jak na siebie czwartą pozycję startową. Pierwszy weekend, bo to było podwójna rywalizacja oczywiście na torze Mid-Ohio. Pierwszy ten wyścig w wykonaniu Kucharczyka dostarczył wielu emocji. No, ruszył do wyścigu z tego czwartego pola. Już na pierwszych metrach Polak musiał odpierać niezwykle agresywne ataki ze strony rywali. W dalszej fazie rywalizacji nasz reprezentant narzucił świetne tempo, bardzo powtarzalne, co liczy się naprawdę w serii Indy Next. Świetnie zarządzał ogumieniem, no i ostatecznie ukończył wyścig na drugim miejscu i po tym wyścigu Tymek Kucharczyk po raz pierwszy w karierze objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Indy Next. No, nieco większej dramaturgii dostarczył nam drugi wyścig, no bo Kucharczyk znów miał niezłe tempo, no ale przez awarię zawieszenia, przez którą nawet ponoć przez moment chciał wycofać się z wyścigu, no ale ostatecznie udało się dojechać do mety na niezłym piątym miejscu, no ale to prowadzenie w mistrzostwach stracił na rzecz swojego partnera z zespołu Enzo Fittipaldiego, który wygrał dwa wyścigi na Mid-Ohio. Fittipaldi ma w tej chwili 17 punktów przewagi nad Tymkiem Kucharczykiem, który jest drugi, Tymek 3 punkty nad Nikitą Johnsonem i w zasadzie tylko no, ta trójka w tej chwili liczy się w walce o Mistrzostwo Świata, o Mistrzostwo serii Indy Next. Enzo Fittipaldi, Tymek Kucharczyk, Nikita Johnson. Trzymamy oczywiście kciuki za Tymka. Nie był to oczywiście koniec rewelacyjnych wyników polskich kierowców w ten weekend, bo zawodnik rywalizujący w Formule 3, Maciej Gładysz, ruszał z ósmego pola do rywalizacji w wyścigu głównym na torze Silverstone. No, na czele stawki w tym wyścigu trwał zażarty, niezwykle widowiskowy pojedynek kierowców Tridenta. Prawdziwy zamęt wkradł się w końcówce wyścigu, gdy na 18 kółku na torze zatrzymał się Ricardo Escotto. No, wyjazd samochodu bezpieczeństwa sprawił, że kierowcy otrzymali szansę na bezpośrednią walkę, no i Maciej Gładysz tą szansę wykorzystał. Przebijał i ostatecznie minął linię mety na czwartym miejscu, ale po zakończeniu wyścigu doszło do bezprecedensowego rollercoastera, co tu dużo mówić, sędziowskich decyzji. Najpierw ten, który dojechał na trzecim miejscu, Teo Phil Nael otrzymał 10 sekund kary. No i wtedy Tymek Kucharski, nie Tymek Kucharski, tylko Maciej Gładysz oczywiście, wskoczył na najniższy stopień podium. Gładysz przez pomyłkę zjechał do niewłaściwej alei serwisowej, co ciekawe. Spóźnił się na oficjalną ceremonię odgrywania hymnów, no ale na szczęście na polewanie się szampanem się wyrobił. Prawdziwa bomba wybuchła jednak 2,5 godziny później. Sędziowie najpierw zdyskwalifikowali zwycięzcę wyścigu za nieprzepisowy dyfuzor, a drugi zawodnik, czyli Massimo Rivera, dostał karę za łamanie limitów toru bodajże. No i dzięki temu Maciej Gładysz wygrał ostatecznie. Pomimo, że minął linię mety na czwartym miejscu, no to wygrał wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 3. Główny wyścig, 25 punktów. To jest pierwszy w historii Formuły 3 Polak, który wygrał wyścig główny. Awansował dzięki temu na szóste miejsce w tej klasyfikacji generalnej, tej wyjątkowo zażartej i stojącej na wysokim poziomie serii. No i myślę, że tak w walce o pierwszą trójkę tutaj nawet tego Teofila Naela może tutaj podgryzać się Maciek Gładysz, więc jak najbardziej mamy się czym chwalić. Polscy kierowcy, młodzi polscy kierowcy, Tymek Kucharczyk, Maciej Gładysz dali czadu w ten weekend, no i my trzymamy kciuki, żeby dawali czadu tak za każdym razem. Na tym kończymy segment Gwiazdy Jutra, a program Hot Lab powróci jeszcze po krótkiej przerwie.
0: Hot Lab.

0: Hot Lab.
1: Wracamy jeszcze do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No a w segmencie Inne serie porozmawiamy sobie o wyścigach długodystansowych, a jak wyścigi długodystansowe, to oczywiście Damian Siodłowski obecny tutaj ze mną. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: Znowu się spotykamy, rozmawiając o endurance. No i powiedz, od ostatniego Le Mans minął już prawie miesiąc, kurz bitewny opadł. No i opowiedz tak pokrótce, co działo się w świecie WEC-a, no i ogólnie wyścigów długodystansowych przez ostatnie tygodnie. Pojawiły się jakieś plotki, informacje, transfery? Przygotowałeś coś dla nas?
2: Generalnie stricte po samym Le Mans nie wydarzyło się aż tak dużo, jak mógłby człowiek przypuszczać. Zespoły jednak zbierają siły i szykują się na następne rundy w kalendarzu. Natomiast wydarzyło się parę rzeczy w podobnym terminie jak wyścig Le Mans. Jedna z najważniejszych rzeczy to w końcu został potwierdzony kalendarz na następny sezon, na 2027 rok. Zaczynamy 27 marca, kończymy 6 listopada. Jest bardzo zbliżony do tego, co mamy w tym roku. Dochodzi tylko i wyłącznie runda na Silverstone w Wielkiej Brytanii.
1: Cieszysz się z tego, że Silverstone wraca do kalendarzowek?
2: Tak, tak. Zawsze tam są fajne wyścigi, jest to bardzo dobry tor. Przyjemnie się ogląda tam wszystko. Wyścigi długodystansowe też tam zwykle dobrze wypadają, więc jak najbardziej cieszę się. No i oczywiście będzie też więcej wyścigów w samym sezonie, więc większa ilość rywalizacji, więc no same plusy tak naprawdę. A drugą informacją, którą chciałbym tutaj przedstawić, jest to, że Ford skompletował już swój skład na swój powrót do WEC-a. No i tak naprawdę jest to dość mocny skład. Będzie to Logan Sargeant, Mike Rockefeller, Sebastian Prialwaxa, przepraszam bardzo, Prialwaxa, Matt Campbell, Nick Yeloy oraz Tom Blomqvist. Nick Yeloy jeździ w Inter-Europol Competition. Jeżeli chodzi o LMS, on raczej tam zostanie, bo kalendarz zbytnio nie koliduje, jeżeli chodzi o WEC-a, więc powinien tam jeździć dalej. Natomiast w Le Mans raczej skupi się jednak na występie w Hypercarze, więc polski zespół będzie musiał szukać jakiegoś zastępstwa. No i też czemu to są dobre informacje, jeżeli chodzi o Forda, że mają tak mocny skład? Ponieważ oni będą jeździć na monokoku od Oreki. Część z kierowców, na przykład Tom Blomqvist, jeździli wcześniej w Hypercarze Acury, czyli Hondy, który właśnie też korzystał z tego samego monokoku, więc ci kierowcy mogą bardzo pomóc w rozwoju tego Hypercara i żeby Ford miał lepszy start w WEC-u. Więc jest to tak naprawdę bardzo dobra informacja.
1: Bardzo wydaje się taka przemyślana jest ta taktyka doboru kierowców przez Forda na ten powrót do tej najwyższej klasy w wyścigach długodystansowych, no ale z tej przyszłości wróćmy jeszcze do tego, co się dzieje w tym sezonie, a kolejną rundą w kalendarzu WEC i to tą rundą, która odbędzie się już w ten weekend, będzie wyścig na torze Interlagos. Tor Interlagos bardzo dobrze znany kibicom Formuły 1 z bardzo, bardzo taki ciekawy obiekt pod kątem tego, że jest tam bardzo dużo miejsc do wyprzedzania, zwłaszcza w tych wyścigach F1. Opowiedz nam, Damian, jak na tym obiekcie wyglądała rywalizacja przed rokiem?
2: Zacięcie i troszeczkę niespodziewanie, ponieważ wygrał tam po raz pierwszy swój wyścig Cadillac. Był to Cadillac numer 12, to było ich pierwsze zwycięstwo, ogólnie taka ciekawostka, Brazylia była tylko kilka razy w kalendarzu WEC. Wygrał tam swój pierwszy wyścig także zespół Toyoty w 2012 roku.
1: Dobry tor do pierwszych razy.
2: Dokładnie, dokładnie. No i też później w Hypercarze pierwszy wyścig po powrocie też wygrała Toyota na tym obiekcie, więc bardzo fajnie. Dużo walki było rok temu, no właśnie ten Cadillac bardzo dobrze sobie radził, Porsche też stanęło na podium, więc tu było bardzo dobra rywalizacja. W klasie LMGT3 na trzecim miejscu podium stanął nawet syn Rubensa Barrichello, czyli Eduardo Barrichello. Na ostatnim okrążeniu wyprzedził Iron Damsa, o ile dobrze pamiętam, więc to tak, no, bardzo tak symbolicznie można wręcz powiedzieć. Ale tak, generalnie wyścigi WEC-a na tym obiekcie wyglądają bardzo dobrze, jest tam dużo wyprzedzania, ponieważ tak jak sam mówiłeś, nawet w Formule 1, gdzie w ostatnich latach nie aż tak dobrze się wyprzedzało, to jednak tam zawsze były jakieś manewry i tak samo jest w WEC-u. Jest tam bardzo dużo różnicy pomiędzy różnymi samochodami i dużo kierowców się tam może wyprzedzać.
1: Czy jak spoglądamy sobie na to, co działo się w zeszłym roku, to czy możemy w jakiś sposób przełożyć to na obecny sezon? Czego możemy się spodziewać w ten weekend? No i też to chyba co wszyscy zadają sobie to pytanie, czy te ekipy, które były mocne w Le Mans, pokażą klasę również tutaj, czy raczej możemy liczyć na niespodzianki?
2: Nie możemy tak naprawdę patrzeć na to, co działo się rok temu, ponieważ były inne zespoły, inne składy kierowców i dodatkowo rok temu BOP było jawne. W tym momencie, w tym sezonie BOP nie jest już jawne. Nie wiemy dokładnie, jak FIA działa na samochody poszczególne, więc tutaj jest jakaś tajemnica w tym wszystkim. Czy możemy się spodziewać, że te zespoły, które w Le Mans były mocne, będą również tutaj? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ponownie wejdzie jakieś BOP i sytuacja może się odwrócić. Ja podejrzewam, że Ferrari nagle ponownie może okazać się tym mocnym hypercarem. Pokazywało to już wiele razy ten sezon nawet, że sytuacja zmienia się z rundy na rundę, że nawet BMW, będąc słabsze rundę wcześniej, nagle na Spa potrafi radzić sobie bardzo dobrze, czy też właśnie podczas Le Mans, więc no tutaj wydaje mi się, że ponownie może zadziałać lekkie BOP i sytuacja może się troszeczkę pozmieniać.
1: No i niestety te zakulisowe sprawy związane z Balance of Performance znowu wpływają w decydujący sposób na to, co oglądamy potem na torze w wyścigach długodystansowych. Jest to taka rzecz, która myślę, że wielu kibicom nie pasuje w tych wyścigach. Przejdźmy jeszcze na moment do kategorii LMGT3. Czego spodziewasz się po GT3-kach?
2: Klasycznie dużej rywalizacji. Tam naprawdę są bardzo małe różnice. Jeszcze właśnie teraz, jak jest BOP, to w ogóle wiele samochodów zachowuje się bardzo podobnie, więc tam ciężko można wręcz powiedzieć, będzie przewidzieć, jakie będą wyniki. No, trzeba zwrócić też uwagę na to, że w niektórych samochodach składy będą się różnić, ponieważ za oceanem IMSA również ma swój wyścig w tym samym dniu. W Kanadzie dokładnie, w Ontario, więc niektórych kierowców nie będzie, tak na przykład jak wcześniej wspomnianego Eduardo Barrichello nie będzie, za niego będzie jechał Cobb Powells, a Nika Katzberga zastąpi Nico Varon, czyli kierowca Formuły 2. Więc tutaj będzie parę roszad, ale w LMGT3 spodziewałbym się mocnego Lexusa. Oni tam mają coś do tego toru. Wcześniej też wygrali na tym torze. To też było właśnie ich pierwsze zwycięstwo zresztą w WEC-u. Więc tak. Ten tor lubi swoje pierwsze razy. Ale Lexus wydaje mi się, że może tutaj dobrze sobie poradzić.
1: Wspomniałem już trochę o tym, że może być mocne Ferrari, ale zapytam jeszcze, no bo to jest, myślę, że też taka kwestia, która w kontekście wyścigów długodystansowych najbardziej interesuje polskich kibiców. Jak w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu związanym z BOP, z tymi wszystkimi zmianami, może odnaleźć się Robert Kubica? Na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o występ Polaka?
2: Tak jak wspominałem wcześniej, wydaje mi się, że BOP w tym wyścigu może ponownie się mocno odwrócić. Auto 83 było najsłabszym z Ferrari, jeżeli chodzi o wyścig Le Mans, więc wydaje mi się, że tutaj może nastąpić lekka roszada i może nawet walczyć ponownie z 50 i 51. Nie jestem pewien, czy o zwycięstwo. Myślę, że Ferrari może być mocne. Więc tak, myślę, że Robert Kubica na pewno poradzi sobie lepiej niż podczas Le Mans, które, przypomnijmy, wcale nie poszło.
1: Wcale nie było
2: tak
1: najgorzej, tak, patrząc na to, jak zakulisowo to wszystko wyglądało, no i jak były te plotki o tym, że organizatorzy wyścigu Le Mans wcale nie byli takimi fanami tego, żeby Ferrari po raz czwarty z rzędu wygrało całodobową rywalizację.
2: Dokładnie, więc naprawdę poradzili sobie bardzo dobrze, no i tutaj wydaje mi się, że poradzą sobie jeszcze lepiej.
1: No i trzymam oczywiście za to kciuki. No i Damian, tak na koniec, jakie są twoje typy, jeżeli chodzi, no wróćmy jeszcze do kategorii hypercar. Jakie są twoje typy? Kogo uważasz, że może być tutaj faworytem?
2: Tutaj powiem ci, że może być bardzo ciężko, ponieważ właśnie Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało z tym BOP podczas Le Mans. No ale tak ogólnie wydaje mi się, że Ferrari ponownie będzie mocne. Toyota nie wydaje mi się, żeby była niesamowicie szybka i raczej będzie się kręcić gdzieś w tych niższych okolicach punktów koło 10 miejsca. Cadillac, BMW również wydają się mocne, więc tutaj raczej bym strzelał te trzy ekipy. No i kto wie, może jakaś Alpina się gdzieś tam zakręci przy podium, bo z nimi to nigdy nie wiadomo. No a jeżeli chodzi o LMGT 3, no to Lexus, Aston Martin i AF Corse.
1: No i dobrze, będziemy za tydzień weryfikować, jak to wszystko się sprawdziło. Jeszcze powiemy sobie o godzinach tych w całej rywalizacji na torze Interlagos, na torze w São Paulo. Kwalifikacje ruszają tutaj w sobotę o godzinie 2.30, czyli 16.30 czasu polskiego, a wyścig tym razem w niedzielę.
2: Zgadza
1: tak
2: się.
1: Jak już mówiliśmy, seria WEC ma taki zwyczaj, że zazwyczaj te wyścigi są w sobotę, ale no tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Również o godzinie 16.30 w niedzielę rusza wyścig ten 6-godzinny na torze Interlagos, na torze w São Paulo. Dziękuję, Damian, za tą zapowiedź.
2: Ja jak zawsze dziękuję za zaproszenie.
1: No i na tym kończymy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj był z wami Filip Lech. Do usłyszenia. Hot Lap.

night, I too will be sick of my soul.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.